piace jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: SK2 Biała Podlaska.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: SK2. Biała Podlaska.
1: Spłoszy dzień, zmieni imię swe. Już czas.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Mandale to geometryczne wzory o symetrycznej strukturze, zazwyczaj w kształcie koła, symbolizujące harmonię, wszechświat i procesy psychiczne. W Polsce są wykorzystywane w artyterapii i coraz popularniejsze stają się w Białej Podlaskiej.
2: Michał Bereś.
3: Który zajmuje się mandalami? Jesteś instruktorem?
2: Jestem artystą, który w ten sposób jakby zaprasza ludzi do wspólnego tworzenia.
3: Czym tak naprawdę są mandale? Bo nie każdy o tym słyszał.
2: Mandale to są obrazy, wzory energetyczne, które są albo harmonijne, albo nieharmonijne, czyli mają strukturę taką na przykład równiutką z każdego boku, albo są po prostu nieregularne. Jest to forma wyrażenia po prostu siebie.
3: Ja w tym zauważyłem takie bardzo regularne kształty, tak jakby ktoś od linijki je malował. Czy to trzeba cyrkla i ekierki używać do tego?
2: Tak, generalnie na warsztatu używamy i cyrkla, i ekierki, ale również czasem zachęcam do użycia po prostu własnej dłoni i narysowania czegoś, co jest w zgodzie ze sobą.
3: Ale to tak pięknie równo nie wejdzie wtedy.
2: Nie, to nie wejdzie. Właśnie o to chodzi, że wiele osób jak zaczyna tworzyć, to w momencie, kiedy pojawia się ta krzywizna, to już biorą gumkę, a ja zachęcam, żeby jednak to pozostawić i zaufać, że to takie miało być.
3: Co tak naprawdę przywiało ciebie do Białej Podlaskiej, że nagle tutaj zaczynasz działać w tej materii?
2: Ludzie, którzy mnie zaprosili do tego, żeby po prostu, że chcą doświadczyć tych warsztatów i odpowiedziałem na to zaproszenie. I za każdym razem, kiedy jestem w Białej, to mam wrażenie, że jadę do jakiegoś mojego drugiego domu i tutaj spotykam naprawdę niesamowitych ludzi, którzy mają bardzo głęboką komunikację ze sobą i jestem.
3: To trzeba traktować jako taką arteterapię. Czy ona faktycznie tak pomaga?
2: Tak, zdecydowanie. Tutaj na warsztatach wiele osób, zwłaszcza po, gdzie pisze mi później wiadomości czy smsy, że doświadcza naprawdę niesamowitych rzeczy i we własnym życiu, i jakby w swoim otoczeniu, ponieważ na warsztatach skomunikowali się z tak głęboką częścią siebie, która dostała w końcu uwagę być może po wielu latach, może kilkunastu, i wyszła na zewnątrz, została w jakimś stopniu zauważona, to też daje ulgę w życiu.
3: Mandale charakteryzują się ogromną kolorystyką. Czy ten dobór kolorystyki to zawsze należy do tej osoby, która je tworzy?
2: Tak, zdecydowanie. To jest tylko i wyłącznie jakby wewnętrzne czucie. Ja też zachęcam do tego, żeby na warsztatach kierować się intuicją i dopiero na sam koniec omawiam znaczenie kolorów, a gdy zaczynamy, każdy intuicyjnie wybiera kolory, tworzy intencje i później jak już omówienie całego procesu, to każdy jest w szoku, jak sam dobrał kolory.
3: Bywa, że ktoś takie prace kupuje, aby ozdobić własny dom?
2: Zdecydowanie. Mam dużo zamówień, zwłaszcza jeżeli ktoś ma intencję i chce, aby u niego w salonie wisiała, żeby go wsparła, no to tworzę na zamówienie i wtedy się fajnie dzieje.
3: I to są duże formaty?
2: Największy format, jaki stworzyłem, to jest 80x80, a tak to 30x30.
3: Czy w takich warsztatach to tak naprawdę każdy w różnym wieku może brać udział?
2: Tak, zdecydowanie. Mam osoby pełnoletnie, jeszcze się nie zdarzyły dzieci, ale starsze osoby też się pojawiają, także tutaj wiek kompletnie i umiejętności nie grają roli.
3: Trzeba być trochę artystą?
2: Im mniej, tym lepiej, bo wtedy ktoś jest zaproszony tak jakby do mojego świata, do tej techniki. I tak powiem szczerze, artystom chyba najciężej się odnaleźć, tym, którzy tworzą inną metodą, bo ich mózg tak bardzo ich kieruje do tamtego narzędzia, zamiast otworzyć się na nowe, bo oni chcą to zrobić idealnie, perfekcyjnie, a nie pozwalają sobie na przepływ.
3: Malowanie mandali to jest takie odcięcie się od codzienności, to jest taki relaks?
2: Z jednej strony tak, a z drugiej strony to jest bardzo głęboka komunikacja ze sobą, z tymi swoimi takimi głębokimi pokładami energii, które być może są uśpione. I podczas właśnie tworzenia, kiedy jakby kontaktujemy się z tą częścią, to po stworzeniu obrazu i powrocie do domu dzieją się rzeczy, które niektórzy nazywają cudami, ale to są po prostu jakby zaproszone do życia momenty, które się pojawiają. Czyli jak ktoś w swoim życiu ma bardzo duży chaos i stworzy obraz, którego intencja jest, moje życie jest wypełnione spokojem, i później się okazuje nagle, że w pracy konflikty, które były, znikają i w domu jest lepsza atmosfera, i ktoś może to różnie rozpatrywać, ale to jest po prostu praca, którą dana osoba wykonała na warsztatach z samą sobą. Nie przyciąga po prostu więcej już tych konfliktów, tylko otacza się spokojem.
3: Czyli to jest tak, że jesteś trochę psychologiem, wystarczy, że spojrzysz na taką mandalę i już wiesz, co w człowieku siedzi?
2: Daje się to już odczuć podczas tworzenia, z czym dana osoba pracuje, ale tak, często mam takie poczucie po prostu, w jakiej intencji dana osoba będzie malowała, po prostu to się czuje z jej pola, z przestrzeni, czego w danym momencie jej brakuje i co najbardziej zmieni jej życie, kiedy ona to zaprosi.
3: Od czego malowanie takiej mandali rozpoczyna się?
2: Rozpoczyna się od medytacji. I w medytacji generalnie zapraszam do stworzenia intencji, czyli tego, czego tak naprawdę na ten moment potrzebujemy. Bo dużo osób na samym początku przychodzi na warsztaty i mówi, ja wiem, jaką będę miała intencję, taką i taką. Ja mówię, no dobra, potem kończy się medytacja i dużo osób na przykład otwiera oczy ze łzami pod powiekami i nagle stwierdza, że to nie tamta intencja, bo się okazało, że tamtą intencję wykreował umysł, czyli ktoś chciał więcej pieniędzy, a tak naprawdę pod pieniędzmi była na przykład akceptacja męża. I tworzymy intencję, zapisujemy z tyłu obrazu i później zaczynamy tworzyć wzór. I tak jak wcześniej wspomniałeś, są to linijka, ekierka, mam kilka też gotowych dla osób, które kompletnie manualnie jakby mają problem ze stworzeniem, to są jakieś tam do odrysowania trójkąty czy kwadraty i każdy tworzy po prostu tak jak czuje. Ja też na samym początku pokazuję kilka wzorów, specjalnie nimi tak bardzo mocno obkręcam, żeby człowiek tak jakby zgłupiał, nie poszedł za mną, tylko skupił się na sobie i tworzył.
3: Czy jeżeli chodzi o samo malowanie, to jaką techniką trzeba to wykonać?
2: To jest generalnie dot painting, czyli taka metoda uciętego patyczka. Maczamy do farby, lekko dotykamy płótno, podnosimy do góry. Jeżeli jest odpowiednia konsystencja farby, to wychodzi taki dzióbek. On jest nawet wyczuwalny, gdy zamkniemy później oczy. Kształty są regularne, a są też pędzelki, które są nieregularne. Gdy się pociągnie do boku, wchodzą takie komety. Także no, przeróżne są kompozycje.
3: Czyli kleks nie jest wskazany?
2: Nie jest, ale często się zdarza, zwłaszcza jak osoby już kończą i nagle ktoś coś pacnie ręką w jednym rogu. Jest takie przerażenie w oczach i ja wtedy, jak widzę, że ta osoba kompletnie musi to zmienić, to mówię, to obróć tego kleksa jeszcze i postaw 4 razy i będzie harmonijnie. No i wtedy uśmiech się pojawia i ulga.
3: Czyli daje się to uratować.
2: Daje się to uratować, dokładnie.
3: Mówisz, że tutaj dzieci jakoś nie miały okazji korzystać z tego, więc to są dorośli. Dorośli się tak stresują?
2: Tak, właśnie to jest bardzo ciekawe. Dorośli się stresują. Mało tego, bardzo mocno wręcz czasem denerwują. Jak mam na przykład osoby, które na co dzień wykonują jakieś zawody manualne, typu makijaż permanentny albo tego typu paznokcie, to potem się okazuje, że takie osoby właśnie mają największy problem ze znalezieniem właśnie uwagi, flow, koncentracji, bo one na co dzień bardzo mocno pracują na szablonach, na gotowcach, na tym, co powie klientka. Nie zawsze też doradzają na co dzień tym klientom w taki sposób zgodny ze sobą i no tutaj na obrazie, kiedy trzeba się skontaktować z samym sobą i samemu tworzyć wzór, no to w tej głowie pojawia się taki chaos i taka ocena, co ma druga osoba obok, a co nie, i to też jest ciekawe, żeby obserwować.
3: To może być ciekawe już na samą myśl o mandalach na paznokciach.
2: O, i to jest jakiś pomysł. To jest jakiś pomysł na biznes.
3: Nikt jeszcze tego nie spróbował?
2: Myślę, że może Chińczycy coś tam przyczarowali, ale to chyba byłyby jakieś gotowce. Chociaż jak oglądam niektóre paznokcie, to tam piękne wzory wychodzą.
3: Czyli jestem tym, który właśnie poddał pomysł na mandale na paznokciach, więc tutaj manikurzystki, słuchajcie nas.
2: Tak, to zapraszam na warsztaty. Bardzo ciekawe wzory prowadzimy, które na pewno spowodują przepływ klientów.
3: Czy jest duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o malowanie mandali? Jak organizujesz takie warsztaty, to czy dużo osób przychodzi?
2: Tak, sporo. Często na warsztatach właśnie, jak już się zbiera grupa, to zawsze zaczynam od pytania, jak tutaj trafiłaś? No i tak 9 na 10 osób mówi magiczne słowo przypadek, a potem się okazuje, że na końcu warsztatu wiedzą, że to nie był przypadek, ale wiele osób przychodzi po prostu z ciekawości. Zainteresowanie jest bardzo spore. Powiedziałbym, że to się tak rozwija w miarę od tego, ile osób przychodzi na początku, bo później każda osoba idzie i zasiewa to w świat, co przeżyła. Ja też jestem zwolennikiem tego, że mój marketing wygląda tak, że wrzucam na Instagram screeny opisu osób, które po prostu to przeżyły, żeby dać komuś możliwość samemu posłuchania, ocenienia i zobaczenia, jak to wygląda, a nie tworzę jakichś wymyślnych wersji.
3: Czy kiedy już w Białej Podlaskiej organizujesz takie warsztaty, to co, pełna sala?
2: Tak, w Białej Podlaskiej w całej Polsce mam najwięcej osób zawsze zebranych. Mam wrażenie, że to jest też ten moment, w którym ci ludzie po prostu tego potrzebują i chcą i czują, że to jest po prostu dla nich dobre, bo mam osoby, które już po 3-4 razy uczestniczyły i za każdym razem pojawia się coś innego. One same mówią, że za każdym razem mają poczucie, że coś jeszcze więcej się wydarzy i faktycznie się wydarza.
3: A może to dlatego, że tutaj bardzo popularne niegdyś były perebory, zresztą wciąż kultywowane są perebory, które składają się na wiele wzorów i być może to ta tęsknota za tych osób, za dziadkami, za babciami, które takie perebory tworzyły.
2: Tak, zdecydowanie. Tutaj myślę, że rodowo ma to nawet może w samej kulturze bardzo duże znaczenie. Także tutaj, jeżeli na przykład chodzi o wzory, to też są naprawdę przeróżne, ludzie tworzą wzory. Też fajne jest to, że jak zaczynamy tworzyć ołówkiem i już zamykamy tą pierwszą część, czyli skończenie wzoru i przechodzimy do wybierania kolorów, to później po wypełnieniu, często jakby obraz w ogóle jest całkiem inny niż wzór. Bo jeżeli na przykład tworzymy jedno koło na środku, to możemy to koło poprowadzić zieloną farbą, dookoła jeszcze pomarańczową, potem żółtą i jakby to koło robi się przestrzenne, więc jakby ta forma jest nieograniczona.
3: Zdarzają się mistrzowie, którzy tworzą mandale bez szkicu?
2: Na warsztatach nie. Ale też zachęcam, żeby wzór nie był za bardzo złożony, żeby dać sobie właśnie tą taką możliwość w każdym momencie dorysowania coś farbą, a nie, że tworzymy od początku do końca wzór i wypełniamy go po prostu i to jest koniec. Tylko żeby zaufać, że jak w danym momencie ktoś poczuje, że chce więcej albo coś dorysować i tak się wydarza, że nawet gdy już farbą wypełniamy, ktoś nagle tam z boku chce jakiś trójkąt albo jakieś serduszko i wtedy też po prostu stworzyć i zaufać, że skoro przyszła taka myśl, to żeby ją zrobić.
3: Co tak naprawdę dają tobie mandale, a co innym dają?
2: Mi dają takie wewnętrzne spełnienie. Moja historia w ogóle z mandalami jest bardzo ciekawa, bo byłem w restauracji, zobaczyłem na ścianie obraz i tak jakby centralnie mnie wciągnął, po prostu mnie tak jakby wessał. Kompletnie wpadłem w taką ciszę, w taki spokój umysłu, w taką wewnętrzną harmonię i jak już się ocknąłem, to poczułem, że chcę to zrobić. Znalazłem warsztat w Rzeszowie, gdzie pokażą mi, jak stworzyć obraz. I kiedy już byłem na tym warsztacie, wpadłem w taki, powiedzmy, cuk. Dosłownie nie byłem w stanie kontaktować się z nikim i gdy wyszedłem, trzymałem ten mały obrazek i zaszlochałem się łzami. Całe spodnie miałem mokre i uświadomiłem sobie, że chcę to robić, choć do końca nie wiedziałem, co nawet się wydarzyło. I podążyłem za tym. Później pojawiło się osoby, które powiedziały, może bym poprowadził takie warsztaty i to jest moja historia. Więc mi osobiście daje to takie jakby ziemskie spełnienie, bo czuję, że jestem na swojej drodze. Osoby, które też tego doświadczają, zmienia się ich życie, więc po prostu towarzyszę ludziom w zmianach w życiu.
3: Zdarza się, że po prostu wsiadasz w samolot i lecisz do Indii, żeby podpatrzeć, jakie tam wzory są, żeby później je tutaj przenosić?
2: Nie, zdecydowanie nie. Jeżeli chodzi o wzory, to tworzę po prostu z wizji, tak jak czuję, tak po prostu to zawsze płynie w danym momencie, do intencji. Czyli najpierw tworzę intencję i później pod tą intencję układam wzór na zasadzie wibracji.
3: Czyli nie musisz latać do Indii?
2: Nie, ale Indie są bardzo ciekawym kierunkiem i na pewno odwiedzę, żeby zobaczyć na żywo. To też jest bardzo ciekawe, bo wielu znajomych kojarzy mnie w ogóle z mandalami i ostatnio dostałem właśnie nawet jakieś zdjęcia mandali indyjskich i zobacz, Michał, tu też są mandale. Tam były pierwsze, ale oni mnie tak skojarzyli.
3: Spotykasz się czasami z innymi artystami, którzy też tworzą mandale?
2: Tak, zdecydowanie. Jest wielu artystów, którzy jakby tym się zajmują. Myślę, że każdy ma swój jakiś vibe, swoją jakąś misję i czymś się kieruje, więc ciężko jest w ogóle jakkolwiek porównać, jeżeli byśmy mieli.
3: A taki plenerek organizujecie czasami?
2: Nie, ale to jest też dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Jest w planie jakiś tam obóz, powiedzmy taki trzydniowy, z mandalami, połączony właśnie z jakimś ogniskiem, z jakimś wyciszeniem, z jakąś naturą, może jogą, więc jestem w trakcie organizacji, także jak się stworzy, to myślę, że będzie bardzo ciekawe wydarzenie.
3: To zapewne powiesz, dlaczego warto zająć się mandalami.
2: Warto się zająć mandalami chociażby po to, aby znaleźć czas dla siebie, skontaktować się z sobą na takim poziomie, być może w którym na co dzień nie mamy czasu, albo nam się wydaje, że nie mamy czasu i po prostu wybrać siebie w tym danym momencie, bo jak przychodzą osoby, to często są to osoby na przykład zapracowane, albo które mają dzieci, które na co dzień mają bardzo dużo obowiązków, albo prowadzą firmy i sami mówią, że pędzą, a tutaj jak siadają przy stole, pojawia się ta spokojna muzyka, głos, medytacja, to każdy mówi, że tak jakby zwalnia i przy tym zwolnieniu jest w stanie znaleźć chwilę dla siebie, odnaleźć się i to też daje taki później po powrocie do tego pędu, ktoś nagle mówi, że tupnął nogą i stwierdził, że nie musi pędzić. I jak trochę przestał pędzić, to się okazało, że w firmie nagle 30% dochód się zrobił większy, a on przestał pędzić, nie? No i teraz dla umysłu ludzkiego, jaki to jest w ogóle absurd, nie? Ktoś zasuwa, żeby zarobić jak najwięcej, tutaj nagle zwalnia i samo to przychodzi.
3: Bardzo ciekawe. Michał, o mandalach, jak można ciebie znaleźć?
2: Jestem na Instagramie Circle of Love 888 i też na stronie internetowej www.circleoflove.pl.
3: I od teraz wszyscy zajmą się mandalami. Dzięki za rozmowę.
2: Dzięki wielkie.
1: Mandale działają przede wszystkim relaksująco i terapeutycznie na psychikę człowieka. Ich kolorowanie lub rysowanie działa jak forma medytacji, pomagając skupić uwagę, zredukować stres i lęk oraz poukładać myśli. Bialski poeta, przewodniczący klubu literackiego Maksyma, wydał swoją solową płytę zatytułowaną Maszyny patrzą na opuszczony świat. Z muzykiem rozmawiał Arek Michlewicz.
4: Szupiluk Maciej jako artysta teraz wydaje solową płytę pod moim pseudonimem Zdzieciniały Pajac.
3: Solową płytę czy singiel?
4: Solową płytę, ponieważ 16 lat temu, jak nagrywałem płyty z moimi zespołami, na początku ze Środem od 2000 roku, później z Back to Reality 3 albumy wydałem, no to 2009 wydałem pierwszą płytę solową, to była taka epka, parę utworów, nawet są teraz na YouTubie, rok temu wrzuciłem, bo też wcześniej na MySpace było od początku tak naprawdę, teraz praktycznie nikt o tym nie pamięta, że MySpace był, tak, początki internetu. I teraz po 16 latach jest ten solowy album Longplay, bo to jest 10 utworów, myślę, że będzie czego słuchać.
3: No to chyba z łatwością przyszły ci teksty, bo z tego co wiem, jesteś członkiem klubu literackiego Maksyma.
4: Nawet prezesem jestem.
3: Nawet prezesem, więc piszesz poezję, rozumiem, że wszystkie teksty są twoje, nie wspomagałeś się nikim.
4: Tak, oczywiście teksty są moje. Teksty były tak trochę podobnie napisane jak książka Fotopoezja o Podlasiu, że pierwsze zapisy głównie, tak naprawdę, to i też z drugiej strony przygotowanie do pisania tych tekstów parę miesięcy myślałem nad tym mniej więcej o koncepcji albumu, a później jak już dostałem, wcześniej parę lat temu dostałem taki obraz Piotra Kowieckiego i chciałem go gdzieś użyć, w sensie, że on jakoś tam był w komputerze i to jest piękny obraz Piotra Kowieckiego, taki można postapokaliptyczny, bo taka też płyta w takim klimacie i on jest teraz właśnie na okładce tej płyty, a płyta będzie się nazywać Maszyny patrzą na opuszczony świat.
3: A skąd ten nagły comeback do tej muzyki?
4: Jakby wiele czynników miało na to wpływ. Z jednej strony w 2018 Back to Reality wydało płytę Starcie z Niedźwiedziem, ostatnią swoją płytę, ponieważ wtedy zespół zawiesił działalność. Jeden kolega wyjechał na stałe, można powiedzieć, do Wielkiej Brytanii, nasz perkusista Nazem. Z drugiej strony przez ten okres pandemii nie tylko, to słuchałem bardzo dużo muzyki. Z jednej strony też bardzo dużo razy oglądałem film Leto Kiriła Srebrennikowa o Wiktorze Koju z zespołu Kino, tak, historia zespołu Kino, który w Związku Radzieckim, można powiedzieć, antysystemową muzykę tworzył i to nie było łatwe, nie? A ta metafora, czyli to, że zespół rockowy gra z bardzo zaangażowanymi tekstami, a publiczność, bo władza nie pozwala, może tylko siedzieć, to jest metafora ogólnie świata, tak? Że w pewnym momencie możemy siedzieć tak naprawdę, bo jeżeli władza nie pozwoli, to nie będziemy mogli pewnych rzeczy robić tak naprawdę, czy nawet to społeczne zaangażowanie, wiele czynników zależy, ile mamy z przestrzeni wolności. To kiedyś Deserter śpiewał, wolność zaczyna się wtedy, kiedy kończy się strach i to też płyta jest niełatwa, jest trudna i też zawsze chciałem śpiewać o ważnych sprawach, które dotyczą mnie, świata i mojej rodziny. Teraz jestem ojcem, mężem, to też patrzę z innej perspektywy niż zaczynałem 26 lat temu, jak pierwsze demo z zespołem Shot nagram, to jest w sumie ósma moja płyta, że to nie jestem takim trochę, może być świeżakiem, dlatego też to też przy płycie, przy nagrywaniu tej płyty to było widać, bo na przykład mój realizator dźwięku, czyli Marek Jakubiak, który stworzył muzykę do tej płyty, skomponował, to też on mówił, że świetnie mi poszło ogólnie, że zaskoczony był, a z drugiej strony wiedział, że doświadczony jestem, tak? Że to jest ciekawe, że ludzie, którzy mnie nie znają, mnie jakby z różnych zespołów, ale to też tak przed mgłem nie znają, to myślą, o super, coś nowego tutaj, coś fajnie, że pierwszy raz takie coś po tym singlu, tak? Pierwszy raz coś takiego słyszę, tak? A z drugiej strony to jakieś tam doświadczenie, no i z jednej strony też doświadczenie tekściarza, tak? Ja wydałem 7 książek, może nie wszystkie z poezji, bo 7 książka jest taka bardziej satyryczna, memowo, dziennikowo, aforystyczna, tak? Ale ogólnie 6 książek z poezją, to też ten warsztat trochę jakiś tam mam i myślę, że to też mi też pomogło, tak?
3: Już miałem zapytać ciebie, czy sam tworzyłeś muzykę, ale już właśnie wygadałeś się, że jednak muzykę tworzył Marek Jakubiak, znany wirtuos gitary, tak. No i tworzący też swoją własną grupę Sian. To jak ci się udało go namówić do tego, aby pomógł ci w tworzeniu?
4: To było tak, z jednej strony jak zgłosiłem się do niego, to on na początku powiedział, wiesz, ja nie wiem, bo to wiesz, trochę te bity trochę inaczej się tworzy, w sensie, że to jest trochę inny, trzeba mieć sprzęt. A z drugiej strony wiedziałem, że on ma potencjał w tym sensie, że oczywiście też w tubasie składowskim, tak, był gitarzystą, Takatu jest gitarzystą, czyli ma też szerokie spektrum spojrzenia na muzykę i bardzo mi zależało, żeby on to zrobił i on później popełnił, wiesz, to Maciek, ja mogę ci to zrobić, bo jakoś mam pomysł na to, tak? No i co miesiąc, przez 7 miesięcy przyszedł mi jeden utwór i tak można powiedzieć od października 2024 roku aż do 2025, chyba do sierpnia wysyłał mi te 10 utworów, ja to po kolei tam zapisywałem po części, tam to notatki sobie robiłem, coś tam tworzyłem, a później pisanie tekstów, praktycznie na jesieni największe było chyba, najwięcej pisałem tekstów chyba na jesieni 2025. No i później w studio, myślę, że też fajne doświadczenie, no fajnie poszło. Z drugiej strony, jeszcze nawiązując do tego filmu Leto, tak, to też chciałem wrócić do tego klimatu studio, że coś tworzy, tak, a z drugiej strony jakby sektor kreatywny jest trochę na krawędzi przy sztucznej inteligencji, nie wiadomo, jeśli nie będzie regulacji, to może się skończyć bajka o muzyce, tak, można powiedzieć, taka nasza piękna pieśń, którą koneserzy, którzy delektują się muzyką, ja na przykład nie cierpię szkodowo, jak ktoś w relacji na Facebooku wrzuca jakąś muzykę, w ogóle nie przyjmuje do jakiejś wagi, czy kto to skomponował, czy to w ogóle, kto to zrobił tak naprawdę, dla mnie to jest ważne, jak ja słucham muzykę, włączam płytę, tak, siedzę, piję kawę, ja się każdym dźwiękiem delektuję, z jednej strony przez to, że słucham dużo muzyki filmowej, to mnie to trochę tak wyobraźnię trochę poszerzyło, a z drugiej strony mój dziadek Kazimierz grał na trąbie wielkiej, takim bas Esturakan w Leśnej Podlaskiej, był muzykiem, tak, moja mama bardzo dobrze grała na skrzypcach, tato grał na harmonijce, z drugiej strony nie zapisałem do szkoły muzycznej, ale gdzieś tu w genach jest ta muzyka i ja na przykład dzień bez słuchania muzyki w jakimś sensie jest dniem straconym, to czasami córka mnie pyta, dlaczego tato ty słuchasz tej muzyki, ja zawsze też tłumaczę trochę tak trochę mantrowo, tak trochę jak taka religijna pieśń, że lubię, że sam tworzę i w ogóle, że takim oczywiście prostszymi słowami, żeby dziecko 8 lat nie zrozumiało, tak? Tak jest na jednej z portali streamingowych, że boty generują zainteresowanie jakimś tam utworem, tak? Ja uważam, że to jest trochę przegięcie w drugą stronę i chciałbym, żeby zachować tą tradycję. Jeżeli Kościół zachowuje tradycję przykładowo, że trzeba chodzić, trzeba się modlić, trzeba robić, być dobrym człowiekiem, oczywiście w teorii, bo wiadomo, różnie to bywa w praktyce, to uważam, że technologiczne pewne tradycje powinny być zachowane dla dobra ludzkości, czy na przykład film DVD, co na streamingu pewne filmy znikają i nie ma, tak? A na DVD jest to, tak? Ja te filmy niektóre mam takie kultowe, które lubię wracać do nich, jak Mad Max, to też nawiązuje w tej płycie trochę do Mad Maxa Na drodze gniewu, tak? Uważam, wybitny film, tak? George'a Millera to jest, kurczę, mistrz, po prostu pokłony mogę składać, tak? I chciałbym, żeby to zachować pewne tradycje, tak? Że one nie są złe, tylko świat z strony, ta nowoczesność taka, która wszystko bierzemy jak leci, a nie zastanawiamy się, do czego to służy, tak? I to jest też o tym też ta płyta, tak? Między innymi, no bo też wiele wątków jest, jako poeta, to chciałem trochę tą metaforę bardziej taką tekstową użyć, żeby to było tak, żeby to było trochę tajemniczości wokół tego.
3: Jako zapowiedź tej płyty poczyniłeś utwór z teledyskiem, tytuł Skopiowani. Rozumiem, że to jest zapowiedź tej płyty solowej, ale tutaj pokusiłeś się o trochę zmieszanie stylów muzycznych. I widzę, że to Marek ci chyba w tym pomagał, Jakubiak, bo ty tak starasz się ostro w tym utworze śpiewać, a wokalistka no trochę delikatnym tym głosem śpiewa.
4: Tak, ale to też było takie zamierzenie, bo Helena Ancipenko znam z Teatru Słowa, oni grają tu w Teatrze Słowa, fajne role, w naszym amatorskim teatrze, ważne, że ten teatr jest, bo moglibyśmy w ogóle nie mieć teatru, w wielu miejscowościach nie ma teatru, tak, nawet amatorskiego, tak, trzeba się cieszyć, że to mamy, tak. I ona gra w sztukach Jacka Daniluka przez Danutę Szyniawską, wyreżyserowane to są te sztuki, no i ona pięknie śpiewała w tych sztukach i pomyślałam, chcę kogoś innego spoza kręgu tutaj, bo znam środowisko muzyczne, tak, mogłem przez Martynę Lasiecką wziąć, tak, jakbym się dogadał z Jeffem, może myślę, żeby się zgodziła, tak, ale z drugiej strony chciałam spoza kręgu, a z drugiej strony ciekawa jest ta historia, bo oni też po protestach na Białorusi uciekli do Polski, tak, i też to ma też inny, też taki trochę wymiar, a z drugiej strony chcą tutaj w Białej mieszkać, tutaj w naszym regionie, tak, doceniają, że tu są, pięknie mówią w języku polskim i z drugiej strony widzi, są te wstawki białoruskie, ukraińskie, tak, nie każdy to zauważy, tak, bo tam jest po ukraińsku, białorusku i po polsku ona śpiewa, tak, wyjątkowo i pięknie śpiewa, tak, piękny śpiew, no i mój ten krzyk, tak, takie na dwa światy takie się zderzają, że są delikatnie, z drugiej strony, no bo świat taki też jest pomieszany, z jednej strony w pewnych stanach jest delikatny, w pewnych scenach jest brutalny, chociaż tak naprawdę w dzisiejszych czasach tak też płyta też jest o tym, tak, że mamy setki mikrokryzysów i wielkich kryzysów, tak, to nie tylko geopolityka, też mikrokryzysy instytucjonalne, czy w Polsce, tak, że teraz na przykład rząd musi interweniować, żeby to obniżyć te ceny ropy, tak, w sensie, że na rynku paliw, tak, jakby, i te świat się tak skomplikował, że tych kryzysów jest ogrom tak naprawdę, i chyba to nawet doktor Katarzyna Kasia o tym mówiła, tak, w jakimś artykule chyba w jednej z gazet, no to też, którą cenię też jako też intelektualistkę. Tak naprawdę każdy człowiek staje przed wyzwaniem, tak, może to zrobić dobrze albo słabiej, tak samo politycy, ja wszystkich tak szambu nie potępiam, tak, bo jestem krytyczny wobec polityków, każdy powinien być krytyczny, ale tak naprawdę wielu polityków sobie po prostu totalnie nie radzi, tak. Tak samo wielu ludzi sobie nie radzi i jest stąd ta zmiana, jak powiedział pan Dragan, tak, profesor H. Dragan, tak, co jest fizykiem, to powiedział, że sztuczna inteligencja zrobi nie wszystko i uważa, uważam, że trzeba jednak te regulacje, chociaż to nie jest łatwe, bo z jednej strony największe państwo chce, żeby nie było tych regulacji w związku z sztuczną inteligencją. To nie tylko to, że przykładowo, że ja już nie będę śpiewał, że będą jakieś boty tworzyć muzykę, tylko kwestia tego, że ktoś rzuci fake news na przykład ze mną, tak? Że ja coś komuś złego zrobiłem. Pójdzie plota, tak? I ktoś może mnie zaatakować na ulicy, czy nawet chodzi o obalenie rządów, tak? Że jakby to i bo nie ma praktycznie takich wykrywaczy typowych, żeby uznać, że to nie jest sztuczna inteligencja. To jest tak realne, tak naprawdę. I tego się obawiam, tak naprawdę, że zniszczy się taki minimum, które walczyliśmy przez te, można powiedzieć, przez całą cywilizację, tak? Minimum taki w krajach tych cywilizowanych, minimum tej demokracji, tak?
3: Później ciężko takie kłamstwo wyprostować.
4: Dokładnie, ciężko wyprostować. To nie chodzi tylko też o firmy chodzi. Ktoś puści jakąś walka, konkurencja, tak? I powie, że firma słabo działa, fatalnie i tak dalej. A może tak nie działała. Ktoś przykładowo, bo za to też wiem, że tak zatrudnia się ludzi, żeby dawać komentarze jakieś tam, tak? Jakby to jest przerażające, tak?
3: To się nazywa tak zwane czarny PR.
4: Dokładnie, czarny PR. No dobrze, to świetnie to powiedziałeś, fachowo to nazwałeś, tak? I to mi przeraża, tak? Że jakby nie panujemy tak naprawdę nad technologią, która może przynieść też korzyści, bo ja nie mówię, że nie korzystam, bo jak wpisuję w Google coś, to widzę, że to jest open eye, tak? Jakąś informację sobie, ale chodzi o to, że na przykład w zdrowiu przykładowo, jak mogą na przykład syntezę jakichś tam badań na raka, kilka tysięcy badań, szybko to przetworzyć, tak? I to się przyda, tak? Ale regulacje takie, żeby wszystkie branże jakieś tam, że ludzie stracą pracę, bo z jednej strony, kto będzie chciał mieć dzieci, jeżeli maszyna będzie wypierać dziecko, tak? W sensie człowieka, tak? Właśnie dochodzi, że jak ten tytuł, maszyny patrzą na opuszczony świat. Jedni pomyślą, niewierzący, że nie ma Boga, że to ludzie maszyny i że ogólnie, że świat się zmienia właśnie, że będzie post-human era, tak jak to mówi Sławoj Żyżek, to też jest tutaj na tej płycie, ale albo będzie tak, że opuszczeni przez Boga, tak? Że opuszczeni przez Boga, też tak można to interpretować, tak?
3: Czyli jednak każdy z tych tekstów, który na tej płycie się znalazł, to jest kimś inspirowany.
4: Jak w sensie inspiracje zawsze jakieś tam są, tylko kwestia tego, że ja dużo jakichś tam wstawek różnych intelektualistów czy też sceny hardcore wstawiam, tak? Jakieś takie stawki zobaczyć na tej płycie, jeżeli posłuchasz, tak? Bo to na razie jest zapowiedź, to jest jeden kawałek dopiero. Będą jeszcze dwa teledyski, dwa single będą do jeszcze jednego tworu.
3: Ale sukcesywnie będziesz publikować.
4: Tak, i po premierze płyty jedziemy do Warszawy nagrywać trzeci teledysk i mam nadzieję, że to też pokaże, że w białej nawet takie rzeczy mogą wychodzić. Ja też zainwestowałem jakieś tam pieniądze w to, tak? Naprawdę chciałem, żeby to było zrobione dobrze. To jest też z jednej strony brudne, nie zawsze wszystko jest wyraźnie, bo ja nie lubię takiego. Mógłbym się pokusić o to, że rapować tak jak, że powiem, nastolatek taki, czy w gimnazjum do szkoły edukacyjnej. Da, da, da, da, da, da, da, da. Wszyscy łatwo zrozumią, ale to jest po prostu takie szkolne. A chciałem zmieniać ryb, przyspieszać, zwalniać, tak? Jak najlepsi raperzy to robią. I to jest takie łamanie rytmu, jak mówi się w jazzie nawet, że to polega na błędzie. Improwizacja to jakiś tam błąd. To nie ma tak, że to jest typowo w rytmice, tak? Tak samo chciałem to zrobić, żeby ta płyta trochę jednak może wstrząsnęła tekstowo, z drugiej strony jakoś tam pokazała, że kurczę, fajna rzecz. Jak ludzie mi piszą, ogólnie wielu jakby ludzi, których cenię i są też muzykami, to powiedzieli, że świetny kawałek, tak? I to jest też zapowiedź, tak? Bo jest jeszcze parę takich utworów, uważam, że można go śpiewać, rapować i myślę, że to też będzie coś dla Białczan, czy ogólnie dla Polski, tak? Że jeżeli uda mi się też nagrać jakiś koncert gdzieś tam poza Białą, też będzie fajnie, tak? Na to też liczę.
3: To jeżeli chodzi o te utwory, rozumiem, że bez żadnego korygowania obyło się, bo rozumiem, że polegałeś na tyle na Marku Jakubiaku, że on tak profesjonalnie podszedł do tego, że jednak, no, korekt nie było zbyt wiele.
4: Tak, raczej korekt nie było. On sam zaskoczony był, że ja tak świetnie jestem przygotowany. Ja to przemyślałem tą płytę po prostu totalnie, w każdym szczególe, a z drugiej strony też miałem godziny wyznaczone i tak, z jednej strony trochę jak olimpijczyk, który się trenuje ileś tam czasu i później musi się w tym biegnie i musi się zmieścić w tej minucie, tak? I to świetnie wyszło po prostu. Świetnie mi to wyszło i zadowolony jestem z tego, że udało mi się spiąć, skupić i zrobić to na najwysokim poziomie, na tyle, ile miałem możliwości i no i wiadomo, też rodzina, dom, to nie jest tak, że ja jestem, że mam 8 godzin czy 3 dni w studiu siedzę, tak jak robią te zespoły, które zarabiają ogromne pieniądze, tak? To jest całkiem co innego, ale mam nadzieję, że efekt fajny wyszedł mimo to.
3: Czy te utwory komuś dawałeś do odsłuchania?
4: Parę osobom wysłałem, są zachwyceni w sensie, że to jest fajnie zrobione i tak, z jednej strony to jest ciekawe, jak ktoś przodowo nie znał mnie z tej strony, to tak, tak najśmieszniejsze to było, gdzieś mieliśmy z Markiem w studio, że no brzmiał profesjonalnie. To jest tak śmiesznie, bo z jednej strony to znaczy profesjonalnie, jeżeli wytwórnia jest jakaś duża, to nie zawsze też te wszystkie utwory są super, tak? 10 z płyty możemy wybrać 3 super, a reszta może być średnie, tak? No, ale tak bywa, no. Człowiek się skupia i stara się robić to jak najlepiej. Każdy artysta stara się robić to jak najlepiej, a wychodzi różnie, tak?
3: To co, nastawiasz się na sukces?
4: Nie wiem, czy na sukces. W ogóle w muzyce hardcore i w tą muzyką się zajmowałem, nigdy się nie zajmowałem sukcesem, nie robiło się kariery, bo to były zawsze trudne teksty, że tak powiem, nie puszczą to na głównym paśmie jakiejś tam telewizji, bo to by zakłóciło, jak powiedział Krzysztof Grabowski, Dezertera, sam proces reklamy, że byśmy po prostu proszków nie zapreklamowali, czy nie wiem, czy jakiegoś tam samochodu, tak. Ma być trudno, z refleksją i tak działam, zmieniam świat, na tyle, ile mogę, nie cierpię, jak ktoś mówi, o, to już od 10 lat nie zmieniono, to jest Polska. Nie, ja po prostu staram się rozwiązać problem, jeśli mogę i mam możliwości, a nie czekam, że mentalność Polska. Trzeba zmieniać świat.
3: Ale jakiś plan na promocję sobie obrałeś?
4: No tak, myślę, że też płyta w wersji fizycznej będzie.
3: Czy można cię w takim razie znaleźć na social mediach?
4: Jestem na Facebooku, jak normalnie można pisać komentarze, wstawiłem ten utwór, to też kolejne single będą, mam nadzieję, że będzie fajny odbiór i tego też życzę wszystkim fajnej przygody muzycznej i tekstowej.
3: I to był właśnie Maciej Szupiluk, który debiutuje swoją solową płytą, nieco zwariowaną płytą, tak bym ją nazwał.
4: Nie debiutuje, bo to jest druga jakby druga płyta, bo pierwszą w 2009 nagram, czyli wracam, wielki comeback można powiedzieć.
3: Czy taki drugi debiut.
4: Drugi debiut, dokładnie, mam nadzieję, że bardzo dobry.
3: Dzięki za rozmowę.
4: Dzięki.
1: Maciej Szupiluk śpiewa pod pseudonimem Zdzieciniały Pajac, a zapowiedzią jego nowej płyty jest teledysk na kanale YouTube'owym do utworu Skopiowani.
0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Ponad 15 milionów złotych na przywrócenie dawnej świetności parku znajdującego się w otoczeniu Bazyliki w Leśnej Podlaskiej. Będzie wykonane nie tylko zagospodarowanie parku, ale powstaną też elementy małej architektury turystycznej. Z Pawłem Kazimierskim, wójtem gminy, rozmawiał Arek Michlewicz.
5: Wiele historii się z tym wiąże, ponieważ mówimy tutaj w większości o parku, parku 3,5 hektarowym, parku zlokalizowanym przy Bazylice Leśniańskiej, ale nie tylko, zlokalizowanym przy zespole kształcenia dawnym, obecnie szkole rolniczej. Park założony był na początku XX wieku, to jest okres mniej więcej 1914 w górę, przez absolwentów i uczniów seminarium pedagogicznego. O, fantastyczny czas leśnej, rozwoju intelektualnego tego miejsca, które tworzyli niezwykli ludzie. Znamy takiego pana, który grał rolę Pawlaka, kończył już szkołę w Leśnej Podlaskiej. A na przykład to, co śpiewają teraz nasze leśnianki. Fantastyczny zespół, który się fantastycznie rozwija, a był taki absolwent Aleksander Oleszczuk, nagrodzony nagrodą Kolberga. Folklorysta, który zbierał pieśni i melodie Podlasia. Teraz leśnianki śpiewają z jego zbiorów pieśni, a on również był absolwentem tegoż seminarium pedagogicznego. Na wyspach pomiędzy ciekami wodnymi tego parku odkrywane były sztuki teatralne w pełnej scenografii. Na przykład mam zdjęcie z odprawy posłów greckich. Były konkursy recytatorskie, a jeden z dyrektorów, Adam Teofil Koziara, w latach 1921-1927, nie tylko, że był poliglotą i dyrektorem tego seminarium, pisał również podręczniki do esperanto. Był znanym esperantystą, organizował dni japońskie, ponieważ Japonia była zafascynowana w ogóle esperanto. Dni japońskie, na które przybywał również ambasador Japonii w Polsce, on korespondował też z dworem cesarza Japonii. Chodzi o esperanto. Także mieliśmy taki poziom, jak gdyby ten intelektualny tego miejsca, a absolwenci roczników tego seminarium nadawali nazwy alejom każdego od patronów rocznika. Był na przykład Mickiewicz, był Słowacki i tak musieli z sobą koegzystować. Czy się lubili, czy nie, to w parku te aleje gdzieś tam były blisko. Ten park chcemy rewitalizować, to są duże pieniądze, będzie pełnił funkcję nie tylko dla mieszkańców, ale również dla turystów i wiernych przybywających licznie do sanktuarium. Ale przy parku w ubiegłym roku wykonaliśmy stawy retencyjne, które otoczyliśmy ścieżkami spacerowymi i one będą łączyły, stanowiły całość, bo będzie to jedność taka rekreacyjno-wypoczynkowa również. Przy tym parku, po drugiej stronie, rozbudowujemy parking, stylizujemy go, na pewno nie będzie betonowo, tylko będzie ładnie zrobiony z dużą ilością zieleni, wysepek zieleni, a niedaleko, tutaj przy stawach, przy drodze, odbudujemy jeszcze nie teraz, tu jeszcze nie w tym projekcie, w sumie trzy rzeczy. Ruiny karczmy powstałej w 1795-6 roku, kiedy Kleśna miała swojego pierwszego proboszcza Pawła Franciszka Jalińskiego. Odbudujemy te ruiny tak powiedzmy na 3-4 cegiełki ponad poziom, żeby je zaznaczyć, a przy tym odbudujemy dużą studnię miejską, taką jak w Kazimierzu, tak jak w Sandomierzu. Mam już projekt zatwierdzony przez pana konserwatora, ponieważ Leśna była miastem. W 1712 roku prawo miejskie nadał August II Mocny. Funkcjonowało to do pierwszego rozbioru. Po pierwszym rozbiorze Leśna utraciła statut miasta, ale mówimy o tej studni miejskiej. I jeszcze jedna rzecz, stworzona również przez Pawła Franciszka Janickiego pod koniec XVIII wieku, a funkcjonująca do międzywojnia mniej więcej, młyn wodny. Chcemy odtworzyć koło młyńskie, po prostu w miejscu, przez którym przez 200 lat woda napędzała młyn, który był dzierżawiony zawsze katolikowi, niektóre tak piszą pozycje, przez parafię leśniańską, chociaż w innych źródłach możemy zobaczyć, że Żydzi również dzierżawili ten młyn na okres kilku lat od parafii.
3: To wszystko będziecie wykonywać w ramach tych 2 milionów?
5: W ramach tych 12 milionów na pewno nie będziemy wykonywali tylko koła młyńskiego, bo to jest kolejny projekt, inny projekt, natomiast te pozostałe rzeczy wymienione tak.
3: Co stanie się z tymi budynkami w końcu po dawnym internacie?
5: Ha, to jest ciekawe pytanie, bo najważniejsza jest funkcja. W ubiegłym roku w grudniu gmina zakupiła od wojewody część tych budynków. Jesteśmy właścicielem wszystkich już budynków. Scaliliśmy prawnie te nieruchomości, ale proszę zauważyć, że pod koniec 2024 bodajże roku staliśmy się właścicielem dopiero parku, a już wykonaliśmy projekt, wpisaliśmy go do rejestru zabytków i otrzymaliśmy pieniądze. Więc to i tak jest bardzo szybki czas rewitalizacji tego miejsca. Jeśli chodzi o te budynki, dla nas najważniejsza jest funkcja. Mam oferty zakupu tych budynków przez wielu inwestorów, jednak to jest specyficzne miejsce położone pomiędzy klasztorem, sanktuarium, szkołą rolniczą i parkiem. Oczywiście takie ułożenie, te położenie tego miejsca pretenduje do konfliktów społecznych. Trzeba zrobić parking, trzeba wjechać, trzeba wprowadzić ruch pomiędzy internatem a szkołą, bądź bezpośrednio przy bazylice.
3: Komuś to może się nie spodobać.
5: Komuś to może się nie spodobać i te konflikty nam wcale nie są potrzebne do niczego. Myślimy nad takimi funkcjami, takimi rozwiązaniami tych budynków, aby one współgrały, współistniały, a nie tworzyły konfliktów. I są takie rozwiązania, mamy takie w głowie rozwiązania i pracujemy nad tymi rozwiązaniami. Myślę, że niedługo się będziemy mogli tym podzielić.
3: 12 milionów, które gmina pozyskała z funduszy unijnych, rozumiem.
5: Dokładnie tak, 12 milionów to fundusze unijne. Oczywiście z budżetu będziemy musieli desygnować jakieś dodatkowe środki, ale poczekamy na przetarg, zobaczymy z jakim skutkiem skończy się i efektem skończy się ten przetarg. Na pewno wiemy, że jest wielu chętnych do tego, aby w tym przetargu wziąć udział.
3: I to się nazywa dynamika zmian w gminie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
1: W ramach projektu powstanie także system ścieżek dydaktycznych wraz z trasą pieszo-rowerową, liczącą prawie 3 km i 600 metrów, a prowadzącą od centrum miejscowości w kierunku pobliskiego rezerwatu przyrody Chmielinne. 12 milionów złotych na inwestycje pochodzi ze środków unijnych. Kiedy serce czyta na głos, to najnowsza książka Bielczanki Marty Wiczuk, która błyskawicznie stała się hitem i trafiła na prestiżowe listy top sprzedaży. To już trzecia książka autorki, która trafiła na listę bestsellerów. Z pisarką rozmawiał Arek Michlewicz.
3: Świeża książka, która znowu trafiła na top sprzedaży, Kiedy serce czyta na głos, to komedia?
6: Dzień dobry, nazywam się Marta Wiczuk, jestem autorką trzech już powieści. Tak, komedia, chociaż tam też są elementy takie wzruszające, więc niektórzy czytelnicy określili, że komedia połączona z obyczajem.
3: Skąd wziął się pomysł na tę historię?
6: A tutaj to przyszło tak zupełnie spontanicznie. Słuchałam muzyki k-popowej i taki jeden zespół mi przypadł do gustu, właśnie ich relacje między sobą. I postanowiłam, że chciałabym napisać właśnie coś o przyjaźni, jaka potrafi być, i tak to jakoś wyszło.
3: Czytałem recenzentów, w zasadzie nie wiem, czy można ich nazwać recenzentami, ale w zasadzie czytelnicy to najlepsi recenzenci, więc piszą, że zabawne historie, wydarzenia, to tak spontanicznie przychodzą te zabawne historie?
6: Zazwyczaj u mnie to jest czysty spontan, tak jak przy poprzednich książkach piszę bez planu, więc to się mimochodem jedno słowo pójdzie inaczej, nie w tą stronę, w którą powinno pójść, i wychodzi z tego galimatias tak zwany, więc to z automatu przychodzi gdzieś akurat Sama się nie spodziewam, że mi jest potrzebne akurat do danej sceny.
3: To jest takie trochę, co mi ślina na język przyniesie?
6: Tak, to jest dokładnie to, co mi ślina na język przyniesie, ale musi być to ze smakiem, dlatego ja też mam swoich beta czytelników, którzy czytają to i mówią, dobra Marta, to jest dobre, ale tutaj musimy poprawić, więc to, że mi się podoba, to nie znaczy, że się może komuś podobać, więc dlatego też mam takich pierwszych recenzentów swoich wewnętrznych. Później tak jak idzie książka na tą platformę Wattpad, jak wcześniej rozmawialiśmy, i tam czytelnicy czytają pierwszy taki draft tej powieści i też mogą mi napisać komentarze, czy coś się podoba, czy coś nie, czy czegoś jest za dużo, czegoś za mało, więc to w ten sposób.
3: Okazuje się, że ta spontaniczność sprawdza się.
6: Wychodzi na to, że tak. No, tak jak ja wspominałam wcześniej przy poprzednim wywiadzie, nie potrafię pisać według planu. Plan to nie jest coś, co ja umiem. Fakt faktem, zrobiłam sobie, jednak nigdy nie szłam według niego, bo tak jak mu powiedziałam wcześniej, wystarczy jedno słowo, jedno zdanie i już zupełnie historia skręca w zupełnie innym kierunku i zupełnie inaczej się kończy niż w mojej głowie.
3: Skąd pomysł na bohaterów? Bo tutaj zdaje się Graham jest tym głównym bohaterem.
6: Tak, jest to szef, prezes firmy. To akurat na potrzeby powieści właśnie tak stworzył mi się w głowie, a chociaż trochę też jest zalążek właśnie z tego zespołu K-popowego, gdzie ich właśnie lider zespołu jest takim stanowczym, trzyma w ryzach chłopaków i właśnie tak chciałam stworzyć taką postać na wzór właśnie tego wokalisty i wydaje mi się, że ja jestem zadowolona, więc wydaje mi się, że poszło dobrze.
3: Seria dziwnych zdarzeń. To jakie te zdarzenia? Coś możemy zdradzić?
6: To są niefortunne zdarzenia, takie zupełnie przypadkowe, które czasem nawet mamy w życiu codziennym, jednak pamiętajmy, że to jest fikcja literacka i nie każde zdarzenie jest realne w ten sposób, więc pamiętajmy, że to jest fikcja literacka, to jest coś, co ta książka miała bawić i w większości przypadków, tak jak sam pan powiedział, recenzenci są zadowoleni, bawią się i mi na tym zależą właśnie, żeby odejść od ciężkich tematów, bo dwie poprzednie książki miałam naprawdę trudne tematycznie i bardzo ważne tematy, wątki były tam pociągnięte i tutaj chciałam odejść od tego, dlatego miałam bardzo duży stres, bo ja zyskałam popularność wśród swoich czytelników i pisałam bardzo emocjonalne historie, a tu jest zupełnie coś innego. Zeszłam z tego toru i wyszłam z zupełnie nowym wątkiem. Dla mnie to było ciężkie, jeśli chodzi o premierę, bo bałam się odbioru, zwłaszcza, że mówię, wcześniej były książki bardzo takie ciężkie tematycznie, no ale wydaje mi się, że patrząc na to, jak już po premierze jest, jestem spokojna, wydawnictwo chce drugi tom, więc jestem zadowolona.
3: Czy to było tak, że po pierwszej książce była taka niepewność, ciekawe czy się spodoba, potem po drugiej okazało się, że druga też się spodobała, czy po trzeciej również było coś takiego, ciekawe czy się spodoba, a jednak znowu się spodobało i tak idzie już ciurkiem.
6: Dokładnie, to jest, ja jestem osobą, która bardzo się stresuje przed każdą premierą, miałam 3 premiery już i ja przed każdą jedną premierą bardzo się stresowałam i właśnie tak jak pan mówi, czy się spodoba, czy to będzie, to jest to, dla mnie jest ogromny stres i sprawia to, że przestaję pisać, bo wtedy się denerwuję, czy to ma w ogóle sens to, co ja robię, ale po każdej premierze okazuje się, że jednak jest ten sens i wsparcie nie tylko ze strony wydawców, bo obecnie nową książkę wydałam z nowym wydawcą, ale i czytelników, to jest dla mnie coś, co mnie popycha do przodu.
3: No to niektórzy w Białej Podlaskiej nie spodziewali się, że mają taką znaną autorkę w swoim mieście i są zdziwieni, że jak to ten top sprzedaży gdzieś tam jest w księgarniach, w sklepach, że to z naszej Białej Podlaskiej i wszyscy są tak naprawdę no w takim trochę, mówiąc kolokwialnie, szoku.
6: Ja nie wychodziłam wcześniej nawet do znajomych z informacją, że jestem autorką, bo ja nie to, że ja wiem, że osiągnęłam jakiś tam w pewnym sensie sukces, jest to mój wewnętrzny sukces, jestem z niego bardzo dumna, jednak nie miałam takiej potrzeby, żeby chwalić się nim tutaj na mieście naszym, w naszym mieście. Wydawało mi się, że będąc w środowisku social mediów, gdzie jestem na jednej platformie, na drugiej platformie, już gdzieś tam słuchy doszły, a jak się okazało po ostatnim spotkaniu autorskim w bibliotece naszej w Parku Radziwiłłów, to mało kto wiedział, więc miło mi.
3: A skąd się wzięła Lili Madison?
6: Lili Madison była stworzona na potrzeby właśnie tego, żeby pisać pod pseudonimem, ponieważ ja będąc booktokerką bałam się, że ludzie zaczną oceniać książkę, moją pierwszą książkę przez pryzmat tego, że jestem osobą związaną z książkami, czyli recenzuję, współpracuję z wydawnictwem, warstwami na różnych płaszczyznach i bałam się właśnie tego, że aha, to jest tiktokerka, instagramerka, no dobra, ja ją lubię, to ja będę pisać dobrze i wolałam tego uniknąć. Chciałam pójść zupełnie coś nowego, zacząć od podstaw. Tak jak inni autorzy, mieć taką czystą kartę, czysty start bez pleców tak zwanych, bo nie oszukujmy się, mając 32 tysiące obserwujących na TikToku, to jest naprawdę duży zasięg i duża, można powiedzieć, publiczność. Dużo jest odbiorców czytających przede wszystkim, bo ja tylko wrzucam informacje o książkach, o moich wrażeniach, więc mówię, bałam się, że ktoś zacznie oceniać mnie jako osobę, a nie książkę. I tak to wyszło, że to powstała Lily Madison, zaczęłam od zera, tak jak inni autorzy i tak się to potoczyło.
3: No i zagraniczne nazwisko nawet lepiej się sprzedaje chyba.
6: Niby tak, chociaż ja miałam ten pseudonim na Wattpadzie, czyli tej darmowej aplikacji, platformie do wrzucania książek i tam zazwyczaj autorki piszą pod pseudonimami i są to zagraniczne nazwiska, imiona, wie. No jednak nasi czytelnicy w Polsce lubią większość, nie mówię wszyscy. Ja, mojej takiej obserwacji, 80% lubi na przykład książki, gdzie akcja dzieje się za granicą, ponieważ my tutaj żyjemy w Polsce i ludzie chcieliby, sięgając po książkę, wyjść poza ten nasz świat, coś innego, coś nowego zobaczyć, a nie czytać o naszych tutaj rodzimych miejscach, które są piękne i też kiedyś planuję napisać książkę osadzoną tutaj w naszym kraju. No i tam, tak jak wspomniałam, na Wattpadzie autorzy również mają zagraniczne nazwiska, niki tak zwane i to po prostu tak jakoś już chyba tradycja taka pozostała od samego początku.
3: A kiedy był ten sygnał, że no cóż, czas się ujawnić, niech poznają moje polskie imię i polskie nazwisko?
6: To był dla mnie bardzo ciężki czas. Ja otrzymałam pierwszą umowę, bo wydawnictwo, kiedy wysłało do mnie zapytanie, czy chciałabym wydać książkę, bo zazwyczaj to jest tak, że autor wysyła propozycję wydawniczą do wydawcy. W moim przypadku to było zupełnie odwrotnie. Ja pisałam sobie tam na tym Wattpadzie, tam stworzyłam też profile na Instagramie i TikToku Lily Madison i tam sobie promowałam sama swoją twórczość. No i w pewnym momencie wydawnictwo samo się do mnie odezwało, czy chciałabym wydać. I już kiedy otrzymałam umowę, musiałam podjąć decyzję, czy dalej się ukrywam, czy jednak wyjdę i już pokażę się, słuchajcie, to ja jestem tą Lily Madison, moja chwila nocą z bloga, i podjęłam decyzję, że no trzeba jednak w końcu się ujawnić. Zaryzykowałam, ryzyko się opłaciło. Szok pierwszy, kiedy się ujawniłam, spowodował też w pewnym sensie taką popularność mojej historii, bo dużo moich obserwatorów czytało książkę na Wattpadzie, nie wiedząc, że to ja, i tym bardziej było dla nich zaskoczenie.
3: Bardzo ciekawa historia, natomiast muszę zapytać, to kiedy ta kolejna decyzja zapadła, że no czas się otworzyć i ruszyć ze spotkaniami autorskimi?
6: Właśnie po ostatnim wywiadzie z panem, kiedy uświadomił mi pan, że jak to dwie książki wydane na półkach księgarni i uznałam, że jednak to jest czas, żeby się ujawnić nawet na swoim facebookowym koncie prywatnym. Już też pochwaliłam się. Też miłe zaskoczenie było, wiele dostałam gratulacji.

0: do głowy i co? Szybki bieg do komputera. Boże, Boże, żebym tylko nie zapomniała tej historii, muszę ją szybko przelać na komputer.
1: Nie, nie, u mnie to czegoś takiego nie ma. Ja wszystko mam w głowie zakodowane i to u mnie książki powstają w ten sposób, że ja muszę mieć początek w głowie i zakończenie i ewentualnie środek. I ja stopniowo dążę. Zaczynam książkę, dążę do tego środka, do tego kulminacyjnego momentu, który siedzi mi tak w głowie. Po drodze to jest w ogóle wszystko czystym przypadkiem. No i do zakończenia później, następnie. Więc to u mnie są takie trzy fazy pisania.
0: To pisanie to przyszło tak same z siebie, czy gdzieś jakieś warsztaty okazało się, że były pomocne?
1: Samo z siebie przyszło i trzeba pamiętać, że pisząc książkę, ona nigdy nie będzie idealna. Dlatego przy wydawaniu książki niezbędny jest redaktor, niezbędny jest korektor. To jest proces bardzo czasochłonny, długi. Tych czytań jest bardzo dużo i wtedy tak naprawdę ten ostatni szlif piękny, idealny trafia do drukarni i na półki księgarni. Więc ja jestem świadoma tego, że nie mam żadnych kursów za sobą i właśnie to było dla mnie takie przerażające, kiedy pierwszy raz otrzymałam plik od redakcji, myślę, Boże, ale błędów, ale uspokoiłam się i z każdą książką jest tych błędów coraz mniej.
0: Czyli dobry redaktor musi też być.
1: Tak, ja będąc blogerką, zawsze rozmawiając z autorkami, zawsze mi powtarzały, że redaktor nie jest wrogiem, redaktor może bardzo ingerować też w tekst, ale nie zawsze musimy się na to godzić. To jest fajnie, że mamy taką możliwość podjęcia decyzji, czy zostawiamy dany fragment. Oczywiście on jest poprawiony, jeżeli są tam błędy, jednak redaktor nie jest wrogiem. Czasem coś trzeba dopisać, bo uważa redaktor, że tutaj jest czegoś za mało. Czasem coś usunąć. Czasem boli, kiedy się usuwa. Ja wychodzę z założenia, że redaktor nie jest wrogiem, jest tylko moim przyjacielem i też chcę, żeby ta książka miała ładny wygląd, fajną treść, bo też się podpisuję pod tym.
0: I to jest tak, że jak powie, kasujemy 10 stron i trzeba na nowo dopisać 10.
1: Jeśli chodzi o mnie, bo to wiadomo, każdy autor inaczej do tego podchodzi, ja nie miałabym problemu. Naprawdę nie miałabym problemu z tym. Ja ufam wydawnictwom, z którymi współpracuję, bo to oni wybierają tych redaktorów i wierzę, że wybrali ich dobrze, więc wybrali osoby, które wiedzą, co robią.
0: No to teraz pytanie o to, kiedy następuje ten moment, w którym już wiadomo, że książka jest gotowa do druku?
1: To już jest po składzie. To już ostatnie szlify są zrobione, skład został zrobiony, błędy zostały już wszyscy wszelkiego rodzaju wykasowane i wtedy książka leci do druku.
0: Czy te historie i różne zdarzenia, które przytrafiają się tym bohaterom, są często też na bazie własnych doświadczeń codziennych?
1: Nie, raczej to wszystko stworzone, tam fikcja literacka. Jednak chociaż w tej ostatniej książce, kiedy serce czyta na głos, są niektóre momenty zabawne, które były w życiu codziennym.
0: Czyli jednak
1: jakaś tam inspiracja jest.
0: Ale to też trzeba wykazać się dużą kreatywnością, bo zabawne historie no, muszą też śmieszyć tego czytelnika, więc rozumiem, że one są w jakiś sposób tam segregowane.
1: Zgadza się, można mieć całe mnóstwo zdarzeń, jednak one, tak jak pan mówi, są segregowane, bo w niektórych fragmentach po prostu nie można iść tak na całość, trzeba to wystopować, tak mi się wydaje i ja tak robię, więc segregacja tak musi być. Zwłaszcza, że ta książka, tak jak wcześniej wspomniałam, czytelniczki porównują ją do komedii, romansu połączonej z obyczajem. Nie mogłam odejść od swojej takiej wrażliwej natury i bardzo dużo wątków jest też takich emocjonalnych, wrażliwych, które sprawią, że nawet łezka się zakręci wokół, więc segregacja, ale napisanie tego było dla mnie ciężkie, ponieważ trzeba było wypośrodkować, kiedy mogę pozwolić sobie na ten śmiech, a kiedy mogę sobie pozwolić na tą wrażliwą naturę swoją, więc to było dla mnie takie ciężkie, ale wydaje mi się, że dobrze sobie poradziłam.
0: Jeszcze jedno pytanie, które mi się nasuwa po trzech książkach. Czy jest taki moment, w którym sięgam po pierwszą swoją książkę, drugą, trzecią i przychodzi taka myśl, że kurczę, chyba napisałabym ją od nowa?
1: Tak, każdą jedną książkę napisałabym od nowa, zwłaszcza debiut, bo ja pisząc debiut w ogóle nie miałam w głowie myśli, że ja będę wydawała. Ja to usiadłam, napisałam i po prostu tyle. Ja nawet nie miałam w planach wysyłać tego do wydawcy, do żadnego wydawcy. Jednak z perspektywy czasu uważam, że debiut najbardziej wymaga poprawy. Mimo, że osiągnięcia zdobyła ta książka Pogodzona z losem, to i tak coś bym tam zmieniła pewne wątki, a to za sprawą czytelników, którzy wskazali mi, co im nie pasowało. I czytając na przykład recenzje, w których jest wypunktowane, może nie braki, ale coś, czego brakowało i się powtarza to przy jednej, przy dziesiątej recenzji, wtedy biorę sobie to do serca i staram się poprawić. Więc tak, jakbym miała poprawiać, na pewno bym poprawiła debiut.
0: Rozumiem, że jak czytelnicy wskazują, że bardzo fajne, humorystyczne książki, to rozumiem, że na co dzień jest pani też pełna humoru.
1: Na co dzień jestem bardzo cichą osobą, spokojną.
0: Ale w duchu się śmieję.
1: Tak, w duchu się śmieję. Ja muszę się czuć komfortowo w danym towarzystwie, żebym mogła się tak naprawdę otworzyć, więc wtedy to w ogóle już mogę pokazać swoją prawdziwą naturę.
0: A jaka ona jest?
1: Wesoła.
0: Jednak.
1: Jednak śmiech to zdrowie.
0: No właśnie, to rozumiem, że przy tym spotkaniu ze znajomymi te inspiracje też się gdzieś tam rodzą na książki, na niektóre historie, bo no, rozumiem, że ten szef też się skądś wziął. Firmy, który nagle w pani sprzątającej, nie wiem, zakochuje się, czy bo nie doczytałem.
1: Zgadza się. Chociaż ja nie znam prezesa, który by miał kompleks relaksacyjny z basenem. Gdzieś to tak jakoś wyszło. To chyba wydaje mi się, że za dużo książek czytam. Pomysły gdzieś tam jakoś tam się...
0: Czyli ta wyobraźnia jest duża.
1: Wyobraźnia jest bardzo duża.
0: Czyli pewne historie gdzieś tam w głowie powstają i co, myśli pani obrazkowo?
1: Tak. Ja mam od razu obraz w głowie. To jest... Ja ogólnie wiedziałam, czy kiedy serce czyta na głos, że będzie, to musi być romans biurowy, musi być basen i o dziwo musi główna bohaterka słuchać audiobooków, bo główna bohaterka słucha audiobooków. I to pewnie tak od siebie wzięłam, to tak ja też słucham, więc trochę ma ze mnie.
0: To bardzo ciekawe, czy jeżeli ktoś chce o autorce Marciewiczuk poczytać prawdziwą historię, to może gdzieś tam znajdzie w tej ostatniej książce, chyba ostatniej, podejrzewam, że jeszcze będzie ich całe mnóstwo, więc ale to najnowsze wydanie można już nabyć w księgarni. Co będzie następne? Już znamy tytuł?
1: Na ten moment piszę drugi tom właśnie Kiedy serce pragnie więcej. Taki będzie nosił tytuł. Dostałam zielone światło od wydawcy, że są zainteresowani, żebym pisała, więc siedzę i piszę. Mam taki sobie... Postanowiłam, że do końca wakacji, początek września ukończę historię, więc...
0: No to skoro ta najnowsza książka jest w top sprzedaży, to rozumiem, że czytelnicy już są po jej przeczytaniu i z niecierpliwością przebierają nogami, oczekując na kolejny tom. Bardzo dziękuję za rozmowę, no i życzę kolejnych takich dobrych książek.
1: Dziękuję bardzo, ja również dziękuję za rozmowę.
2: Kiedy serce czyta na głos, to książka będąca splotem zabawnych zdarzeń i niespodziewanych zwrotów akcji. Szef dobrze sytuowanej firmy czeka na okazję, aby móc znów spotkać się z dziewczyną, która u nich sprząta. Ale dziewczyna ma wiele tajemnic i nic nie jest takie, jakie wydawało się na początku. Marta Wilczuk podkreśla, że ta książka, jak i pozostałe, powstają spontanicznie. Pisze tak, jak jej w duszy gra, a to okazuje się bardzo podobać jej czytelnikom. Dobra wiadomość dla mieszkańców Białej Podlaskiej, którzy będą chcieli sprawdzić nową pływalnię w regionie. Inwestycja w Łukowie wkracza w fazę realizacji. Umowa z wykonawcą została podpisana. Posłuchajcie, co tuż przed podpisaniem powiedzieli burmistrz Łukowa Piotr Płudowski, dyrektor OSIR w Łukowie Paweł Smyk oraz Tomasz Bańka, członek zarządu spółki, która wykona inwestycję.
3: Rzeczywiście jest to uroczystość, jest to ważna bardzo chwila dla naszego miasta, dla naszej lokalnej społeczności. Szczególnie witam cały zespół Ośrodka Sportu i Rekreacji na czele z dyrektorem panem Pawłem Smykiem. Przed tą uroczystością z kilkoma osobami porozmawiałem sobie i widzę na niektórych twarzach trochę smutku, ale głównie widzę radość, bo dzisiaj coś się kończy, już taki w sposób taki definitywny coś się kończy. Pewna historia dobiega końca, ponad 30-letnia historia. Część z was jest z tym miejscem związana od bardzo, bardzo dawna, część od niedawna, ale myślę, że wszyscy się z tym miejscem, wszyscy pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji z tym miejscem się identyfikują i identyfikują się tylko i wyłącznie pozytywnie. Ale ten etap dzisiaj się kończy, szanowni państwo, a przed nami nowe. Już za chwilę podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie nowego obiektu na miarę XXI wieku. 950 dni, tyle będziemy musieli czekać na to nowe i mam nadzieję, że w tym terminie to zadanie zostanie wykonane i po tym czasie spotkamy się tutaj również, mam nadzieję, że w takim samym składzie, a może nawet większym, żeby oddać naszym mieszkańcom nowy obiekt, nowy, który będzie między innymi dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nowy, również bogatszy o kolejne atrakcje, tak żeby ta oferta była Ośrodka Sportu i Rekreacji, ta oferta była jak najlepsza. Szanowni Państwo, dojście do tej chwili podpisania umowy to też nie był czas łatwy i taki czas, gdzie ktoś rozścielał przed nami czerwony dywan, tylko to był czas niejednokrotnie, kiedy musieliśmy mierzyć się z przeciwnościami, ale udało się. Dzięki temu, że mamy taki dobry zespół i tutaj w ośrodku, ale również w zakresie zamówień publicznych, patrzę tutaj w kierunku pana Wiesława, to jest to możliwe. To jest to możliwe. Dzisiaj podpisanie tej umowy jest możliwe. A wyobrażam sobie, bo kilka inwestycji już w naszym mieście wspólnie robiliśmy, że i ten czas to będzie również czas wielkiego wyzwania, kiedy trzeba będzie reagować natychmiast w sytuacji, kiedy pojawia się jakiś problem i ten problem po prostu trzeba rozwiązać. Od tego tutaj jesteśmy. Szanowni Państwo, ja od dzisiaj trzymam mocno kciuki za te najbliższe 950 dni i jestem przekonany, że po tym czasie spotkamy się tutaj i otworzymy nowy obiekt i nowy rozdział w historii naszego ośrodka sportu i rekreacji. Dzisiaj zamykamy pewien rozdział, ale na buziach już widzę są uśmiechy i myślę, że z tym uśmiechem przejdziemy przez ten najbliższy czas i spotkamy się na otwarciu. Dziękuję bardzo.
4: Szanowni Państwo, jest takie zdanie: miejsca nie tworzą mury, ale ludzie. I myślę, że chyba trudno o lepsze podsumowanie 31 lat działalności naszego łukowskiego Delfinka. To miejsce dla mnie ma również wymiar w pewnym sensie osobisty, bo sam przed blisko 30 laty uczyłem się tutaj pływać. No cóż, dzisiaj ta historia dobiega końca, ale takich historii zostaje z nami setki, jeśli nie tysiące, przepłyniętych pierwszych metrów, treningów, rozmów czy spotkań, które miały miejsce przez ponad 3 dekady na tym obiekcie. I właśnie dlatego, mówiąc dzisiaj o Delfinku, nie sposób mówić tylko o samym budynku, bo historię tego miejsca tworzyli przede wszystkim ludzie, pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy przez ten cały czas z wielkim zaangażowaniem i wielką pasją i oddaniem opiekowali się tym obiektem, ale także nasi klienci, mieszkańcy naszego miasta, okolicznych miejscowości, którzy tak chętnie przychodzili na ten obiekt i tak często spędzali tutaj swój wolny czas. I z tego miejsca chciałbym właśnie tym osobom bardzo, bardzo serdecznie i gorąco podziękować. Szanowni Państwo, no dzisiaj jest w nas wielka radość, ale też poczucie wielkiej odpowiedzialności i świadomość tego, jak wytężona praca jeszcze przed nami, żeby ten efekt końcowy był jak najlepszy. Natomiast ja gdzieś tak w głębi jestem bardzo spokojny ze względu na to, że mam wielką przyjemność i zaszczyt pracować z fantastyczną ekipą Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy do dzisiaj dbali o ten obiekt i w przyszłości również o ten nowy obiekt będą dbali. Szanowni Państwo, dzisiaj historia Delfinka się kończy, ale rozpoczyna się nowy etap i ja gorąco wierzę w to, że wspólnie napiszemy jeszcze lepszą historię tego nowego miejsca. Bardzo dziękuję.
5: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kilka słów może o naszej firmie, żeby też Państwu przedstawić nasze portfolio i naszą taką działalność. Myślę, że tutaj w tym mieście nie jesteśmy firmą obcą. W tym momencie właśnie zbliżamy się do końca naszej inwestycji przebudowy dworca PKP w Łukowie. Natomiast w ramach takiego uspokojenia tutaj, żeby wszyscy byli uśmiechnięci.
2: Na realizację całego zadania wykonawca ma ponad 2,5 roku.
6: SK2. Magazyn lokalny.
7: Michał Parzanowski, zapraszam. Od lipca tego roku mieszkańcy gminy i miasta Piszczac mają do dyspozycji nowoczesny żłobek. Inwestycja kosztowała 4 700 000 zł, z czego 2,5 miliona pochodziło z Polskiego Ładu. Podczas otwarcia placówki obecny był Arek Michlewicz, który rozmawiał m.in. z Kamilem Korzuchowskim, burmistrzem Piszczaca.
8: Długo wyczekiwana inwestycja, to chyba jesteście bardzo zadowoleni.
9: Tak, bardzo to jest dobre słowo, nawet bardzo, bardzo, ponieważ no, inwestycja powstawała od podstaw, tutaj gdzie się znajdujemy w tej chwili to były ogródki działkowe mieszkańców bloków. Ogródki musieliśmy przenieść, ponieważ to działka gminna, jedyna taka działka, która nadawała się do takiej budowy. No jest stanowiona też taki, powiedzmy, kompleks szkolno-sportowy, ponieważ obok jest i przedszkole, i szkoła podstawowa, i kompleks boisk, i orlik, także no myślę, że takie fajne miejsce. Natomiast rodziło się to wszystko w bólach. Pierwsze pieniądze były z Polskiego Ładu na sam budynek, później kolejne pieniądze na funkcjonowanie, na wyposażenie przede wszystkim z programu Maluch Plus, łącznie łącznie była to kwota 4 700 000 zł, z czego ponad 2,5 miliona to były środki z Polskiego Ładu, a prawie 1 200 000 zł to były środki z Malucha Plus.
0: Kiedy pojawił się ten pierwszy pomysł, żeby stworzyć żłobek?
9: Pomysł to była odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców. Szczególnie ci, powiedzmy, najmłodsi, ci, którzy chcieli, zakładali rodziny, mieli już małe dzieci, pytali właśnie o taką instytucję, o żłobek, czy takie coś planujemy w ogóle. I wtedy, gdy pojawiły się środki, zapaliła się lampka, że jednak trzeba to zrobić. No i zrobiliśmy. I dzisiaj możemy się cieszyć przede wszystkim nowym obiektem, w pełni wyposażonym, bardzo profesjonalnie wyposażonym. Podeszliśmy do tego, żeby wyposażenie i personel to były właśnie ludzie z najwyższej półki.
0: Projekt bardzo nowoczesny.
9: Tak, jak widać, większość sal jest przeszklona. Rodzice mają też także bardzo łatwy dostęp wizualny do dzieci. Zawsze można przyjść i spędzić czas na korytarzu, patrząc bezpośrednio, czy podpatrując pracę personelu. Także no, myślę, że tak, że podeszliśmy bardzo profesjonalnie i obiekt jest nowoczesny. Jak wszystkie obiekty nowe, musi spełniać te wymagania formalne, ale poszliśmy troszeczkę dalej i przede wszystkim poradziliśmy się osób, firm, które takie rzeczy robią, czy w tej chwili prowadzą, i dzięki temu udało się osiągnąć tą kwintesencję, którą możemy teraz obserwować.
0: Docelowo ile tu osób będzie pracować albo już pracuje?
9: W tej chwili tu pracują 3 osoby. Oczywiście personel będzie się powiększał o tyle, o ile będą dzieci. Dzisiaj jest 16 dzieci. Myślę, że to jest taki na start. Ponad 30 dzieci może tutaj spokojnie funkcjonować. Jeśli będą dzieci, to oczywiście personel zwiększymy.
0: Czy ten żłobek już w pełni zaspokaja potrzeby gminy?
9: Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę skalę urodzeń, a ta skala od 3 lat mniej więcej kształtuje się na tym samym poziomie, 49 dzieci. W kolejnych 2 latach mieliśmy 49 urodzeń, w tamtym roku 47, więc mierzymy gdzieś siły na zamiary, ale także i na zapotrzebowanie, tak żeby nie przestrzelić, dlatego miejsc jest troszeczkę więcej niż jest zapotrzebowanie, natomiast liczymy także na dzieci z innych gmin. Gminy sąsiednie, które nie posiadają żłobków, a ich bliskość, czy nawet przejezdną, bo czasami dzieci, rodzice jeżdżą do pracy przez gminę Piszczac, przez Piszczac. Myślę, że także skorzystają z takiej oferty. Tylko ta wieść musi się ponieść. Chcemy pokazać bardzo jasne zasady. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że chciałbym jak najmniej obciążać rodziców i na przykład pierwszym takim moim pomysłem jest to, że do końca roku zrobimy obiady za złotówkę. Co myślę, że na tle innych żłobków prowadzonych na terenie powiatu bielskiego jest chyba takim nowym. Większość prowadziło komercyjne stawki za obiady. My tutaj troszeczkę inaczej podchodzimy do sprawy.
0: Czyli tak, raz, że obiady za złotówkę, to jeszcze otwieracie się na dzieci z innych gmin.
9: Oczywiście, no za każdym dzieckiem także idą pieniądze, które wpływają na to, że możemy i zwiększyć personel, ale przede wszystkim na utrzymanie całego ośrodka. Także czy będzie tutaj 16 dzieci, czy będzie 30 dzieci, koszta choćby utrzymania budynku są te same.
10: Katarzyna Muszyńska, jestem mamą jednej z dziewczynek, która uczęszcza do żłobka.
0: Patrząc na to, jaki budynek został oddany do użytku, to aż chętnie chyba dziecko można tu przyprowadzać.
10: Oczywiście, jest pięknie. Jest to nowa inwestycja, więc też wiadomo, że na samym początku wszyscy się uczymy, więc też jest tak, że no, zobaczymy jak będzie, ale no, zdecydowaliśmy się, bo wiemy, że początki są trudne, ale na pewno będzie dobrze, tak? Kadra jest wykwalifikowana, więc no, liczymy na to, że dzieci będą zadowolone.
0: Była taka potrzeba, żeby żłobek powstał.
10: Znaczy mi się wydaje, że poradzilibyśmy sobie, bo są dziadkowie, ale na pewno kontakt z rówieśnikami jest bardzo ważny, więc dlatego zdecydowaliśmy się na oddanie dziecka do żłobka.
11: Agnieszka Zając, dyrektor gminnego żłobka w Piszczacu.
0: To aż miło taką placówką kierować teraz.
11: Tak, bardzo miło. To wielki zaszczyt. Wygrałam konkurs, także wiem, do czego dążę. Najważniejsze to są 2 sale, które tutaj mamy przed sobą. To są sale dydaktyczne. Powiem panu szczerze, że z wielką dokładnością wybierałam zabawki i wyposażenie do tych sal. Dlatego, że mamy teraz, jest, można powiedzieć, że bardzo dzieci są przebodźcowane. Mamy to przebodźcowanie nie tylko u dzieci, ale też u dorosłych. Więc wybierałam takie zabawki, które raczej wyciszają, aniżeli je pobudzają. Część sali jest wyposażona sensorycznie i tutaj będą zajęcia sensoryczne. Natomiast druga część sali, tutaj ta pierwsza, to jest na razie przy adaptacji, bo te zabawki będą się tak mieszały, żeby dzieci nie spostrzegły, jeżeli będziemy przechodzić z sali na salę. O tak. Mamy część taką dzienną, gdzie będą też śniadania i obiady, natomiast ta druga zaszklona część to jest część sypialniana i sala relaksu, można powiedzieć, bo tam dzieci będą odpoczywały. Żłobek też jest przystosowany do tego, że mogą tutaj uczestniczyć w zajęciach dzieci nawet niepełnosprawne, bo i mamy podjazd i mamy do tego po prostu taką kadrę, która czeka jakby w boksach, dlatego, że zapewniłam sobie kadrę, która by mnie wspomagała w tym, gdybyśmy mieli dzieci niepełnosprawne. Więc patrząc na wyposażenie, sama jestem z tego dumna, bo wszystko jest dobrze zrobione.
0: To bardzo interesujące, bo nie tylko pani została zatrudniona tutaj na tę funkcję, ale też brała udział czynny w wyposażaniu. To interesujące.
11: Tak. Tak, dlatego że ja będę tutaj z tymi dziećmi pracować przez cały czas, to ja będę chciała, żeby czuły się tutaj jak najlepiej i ja będę prowadzić te, znaczy razem z paniami oczywiście, opiekunkami, będę wprowadzać je w świat, może nie jeszcze dorosłości, tylko w świat, gdzie będą na podbudowie naszego żłobka mogli lepiej funkcjonować w przedszkolu, potem w szkole, no i jeżeli będą pamiętać żłobek, to w życiu dorosłym.
8: Te początki widzę, że rodzice dzień adaptacyjny prowadzą.
11: Tak, prowadzimy, to znaczy powiem panu tak, że część rodziców już zostawia swoje pociechy, natomiast jeżeli widzę, że dziecko jest gotowe, wtedy pozwalam zostawić dziecko. Natomiast jeżeli widzę, że nie jest jeszcze gotowe, nie chciałabym, żeby miało złe albo przykre wspomnienia, więc rodzice jeszcze wchodzą na salę. To jest tak jak w planach adaptacyjnych. Rodzic jest troszeczkę z nami, wychodzi i potem znowu wchodzi. Na dzień dzisiejszy te dzieci, które są, świetnie się adaptują, więc jestem bardzo zadowolona.
8: Teraz będziecie usilnie dążyć do tego, żeby jednak było pełne obłożenie.
11: Będziemy, naprawdę. Trzeba wiedzieć, że to jest mała społeczność i tutaj są rodziny wielopokoleniowe, więc musimy to wziąć pod uwagę, że...
8: Często dziadek z babcią opiekuje się.
11: To rodzice muszą dojrzeć do tego, że chcą, że mogą i że zostawią, bo to jest różnie. No i oczywiście też trzeba przekonać dziadków i babcie, że tutaj jest bezpiecznie, że tutaj się rozwija, no to jest dosyć trudne.
8: Że najlepiej w ciągu dnia do żłobka, a po żłobku można jeszcze do dziadków na kilka godzin.
11: Zgadzam się z panem, niech tak będzie.
8: Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję bardzo.
7: Nowy żłobek dysponuje przestronnymi salami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt edukacyjny oraz do prowadzenia zajęć sensorycznych. Do końca 2026 roku wszystkie dzieci mają zapewnione wyżywienie za symboliczną złotówkę. Akademia Bialska w czołówce uczelni publicznych w Polsce. Tym razem na 6 pozycji z racji nowych zasad prowadzenia rankingu. Z profesorem Jerzym Nitychorukiem, rektorem uczelni, rozmawia Arek Michlewicz.
8: Uczelnia wciąż na topie.
12: Tak, potwierdzają to różnego rodzaju rankingi i mamy też taką nadzieję, że przybędą do nas studenci, bo dla nich funkcjonujemy, dla nich jesteśmy, a zatem cieszymy się zawsze, jak tych studentów przybywa. W tym roku było ich więcej, a więc mamy nadzieję, też będzie i w tym roku dobra rekrutacja.
8: Jesteście pocieszeni, że jednak wciąż czołówka. Czy nie ma zaskoczenia? O rankingu mówi.
12: Mamy poczucie swojej wartości. Najważniejsze, że coraz więcej osób chce u nas studiować, coraz więcej osób chce u nas się bawić. Na Juwenali, jak było kilkanaście tysięcy młodych ludzi, którzy no, świetnie się bawili, a więc poczucie wartości swojej mamy. I ja zawsze mówię, nie istniejemy dla rankingów, istniejemy dla dobrej jakości kształcenia. Ale jeżeli rankingi wypowiadają się na nasz temat dobrze, no to oczywiście przyjmujemy to z zadowoleniem. Tylko ostatnie rankingi, które przeprowadziły Perspektywy, troszeczkę zmieniły reguły gry. Mianowicie w zeszłym roku okazało się, że nie jesteśmy już jako uczelnie zawodowe traktowani osobno, tylko te publiczne uczelnie zawodowe, tylko włączono do tego wszystkiego uczelnie prywatne. Te uczelnie prywatne są w większości, bo zrobiła się grupa 100 uczelni, z naszej strony 31, a więc reszta to są uczelnie prywatne. Uczelnie prywatne mają troszeczkę inne zadanie. Tam rządzi komercja. Natomiast w naszych uczelniach rządzi dobra jakość kształcenia. To jest najważniejsze. To się ze sobą czasami kłóci, a zatem jeżeli te uczelnie prywatne na podstawie kryteriów, które oczywiście trudno jest dobrać, są lepsze od tych naszych uczelni zawodowych, to zawsze zadajemy sobie pytanie, czy to jest efekt komercji, czy to są inne efekty, czy to są efekty kryteriów. To jest po prostu trudne do ocenienia, do oszacowania. Ale cieszymy się, że w tym roku dwie uczelnie z Koszalina i z Sanoka zajęły 2 pierwsze miejsca. To jest duża radość, bo grupa naszych uczelni, państwa uczelnie zawodowe w ten sposób zostały docenione. W zeszłym roku mieliśmy 5 miejsce, w tym roku mamy 6. Nie jest to powód do rozpaczy, bo w gronie 100 uczelni 6 miejsce to jest wysokie miejsce, mieścimy się w pierwszej dziesiątce.
8: A gdyby wziąć pod uwagę, że to są placówki publiczne?
12: Jeżeli wzięlibyśmy tylko pod uwagę, że wyróżnilibyśmy z tej grupy 100 uczelnie zawodowe, no to jesteśmy na 3. miejscu, a więc to wygląda lepiej. Natomiast jest jeszcze jeden ranking, który wywołał nasze takie zainteresowanie. Mianowicie Forum Akademickie ogłosiło ranking, gdzie się w tym rankingu znalazło 101 uczelni. Wszystkich uczelni akademickich, prywatnych, zawodowych. Jeżeli chodzi o uczelnie zawodowe, nasze państwowe uczelnie zawodowe, to znalazła się tylko jedna, Akademia Bialska, na 78. miejscu. Patrząc na to, że za nami są uniwersytety i akademie, które od wielu lat funkcjonują, działają, są uczelniami akademickimi, to naprawdę nasze miejsce jest bardzo dobre. Patrząc na to, że jesteśmy jedyną uczelnią, państwową uczelnią zawodową, która się w tym rankingu znalazła, też nas oczywiście cieszy. To jest jakiś wskaźnik naszych działań, ale też pokazuje, że kryteria decydują i dobór tych kryteriów, bo jeżeli w jednym rankingu jesteśmy na trzecim miejscu, a w innym rankingu jesteśmy jedyną uczelnią i tych prywatnych uczelni 100 w rankingu perspektyw w tym rankingu nie ma, jesteśmy tylko my, no to to o czymś mówi i to nas zadowala. Ale jeszcze raz powiem, nie istniejemy dla rankingów, istniejemy dla dobrej jakości kształcenia i to nas najbardziej cieszy.
0: Ja jeszcze chciałem nawiązać do waszej konferencji rektorów akademickich, bo tutaj taki apel, który wszyscy potwierdzili, a chodzi o finansowanie, o wzmocnienie finansowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.
12: Tak, zostaliśmy zaproszeni przez KRASP, przez uczelnie akademickie, do tego, żeby dołączyć się do tego apelu. I tu z wielką radością żeśmy to zrobili, bo też uważamy, że jesteśmy niedofinansowani. Jeszcze dodatkowo niedofinansowanie uczelni zawodowych, publicznych uczelni zawodowych jest jeszcze większe niż uczelni akademickich. Przypominam to po wielokroć, ale jeden duży uniwersytet, który kształci znacznie mniej studentów niż 31 uczelni zawodowych, ma o pół miliarda większą subwencję niż te 31 uczelni. A więc niedofinansowanie nas jest w tej chwili bardzo duże, bardzo znaczące. A zatem mamy taką nadzieję, dlatego dołączamy się do tego apelu, że 3% na naukę to jest 100% dla Polski. To rzeczywiście, tak jak mamy to wyliczone, jedna złotówka poświęcona na naukę, na edukację, przynosi 10 złotych zysku. A zatem jest to rzeczą absolutnie wartościową, inwestowanie w naukę. Tutaj w tym momencie w swoim wystąpieniu na konferencji przypomniałem taką może mało znaną kwestię. Parę dni temu obchodziliśmy stulecie śmierci genialnego architekta Antonio Gaudiego i zakończenie po 140 latach budowy kościoła Sagrada Familia w Barcelonie. Antonio Gaudi jako młody chłopak pracował ciężko fizycznie w hucie. Właściciel dostrzegł jego nieprzeciętne umiejętności matematyczne i sfinansował mu edukację. Jeden człowiek przyczynił się do tego, że poprzez tą edukację wykształcił się jeden z bardziej genialnych architektów, człowiek, który stworzył własny styl, człowiek, który nie tylko zaistniał w architekturze, w sztuce, w kulturze, ale też człowiek, który przyczynił się do tego, że Barcelona dzisiaj zarabia miliardy euro z tych milionów turystów, którzy przybywają tam po to, żeby zobaczyć dzieła Gaudiego. A więc oczywiście to jest przypadek bardzo indywidualny, bo geniusze nie rodzą się tak na kamieniu, taki jak Gaudi pewnie jest co 100 lat, ale my kształcimy swoich geniuszy. To są geniusze pracujący w szpitalach, na autostradzie, w gminach, w urzędach miast, pracujący jako informatycy. Dla naszych regionów ci nasi absolwenci, naszych uczelni, są właśnie tymi małymi geniuszami, którzy ubogacają nasz region, którzy sprawiają, że może nie miliardy euro, ale jednak zysk dla regionu jest znaczny, o czym dowiadujemy się, rozmawiając z tymi ludźmi. Dziękujemy, żeście wykształcili tak dobrego pracownika, który w tej chwili naprawdę jest dla nas bezcenny. Miód na nasze serce.
0: Dlatego bardzo mi się spodobały słowa profesor Bogumiły Kaniewskiej, przewodniczącej KRASP i rektorki jednocześnie Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, która powiedziała coś takiego, że jeżeli Polska ma być państwem nowoczesnym, bezpiecznym, innowacyjnym, to musimy przestać traktować finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji jako koszt, a zacząć traktować je jako inwestycje. To jest inwestycja w ludzi, to jest inwestycja w innowacje, to jest inwestycja w technologię, to jest inwestycja w przyszłość młodych ludzi. Rozumiem, że pan też się pod tym podpisuje.
12: Jak najbardziej. To bardzo mądre i dobre słowa i rzeczywiście jest tak w nauce, a w sumie jestem ponad 40 lat nauczycielem akademickim, naukowcem, badaczem. Nic nie dzieje się bez inwestycji, nic nie dzieje się bez finansów. W nauce szczególnie, gdzie trzeba, szczególnie w tych obszarach, gdzie nauka wymaga eksperymentów, doświadczeń, badań wielu, przeróżnych, nic się nie dzieje bez pieniędzy. I tutaj nasza innowacyjność, jeżeli chodzi też o naukę międzynarodową, też o to jest oparta. A więc jest oparta o konkurencyjność naszych badań z innymi. Dochodząc do pewnych rozwiązań jako pierwsi, jesteśmy w stanie zabezpieczyć też i pewien komfort finansowy dla naszego państwa. Nie musimy wszystkiego kupować, wszystkich licencji, ale też jesteśmy w stanie wypracować coś, co można sprzedać, czym można się podzielić. I tutaj ta możliwość Polski jest bardzo duża. Polacy zasłużyli sobie na takie miano ludzi operatywnych, którzy w każdej sytuacji i w każdym momencie znajdą rozwiązanie, poradzą sobie. Ja mam bardzo wiele przykładów. 5 lat przebywałem na stypendium Aleksandra von Humboldta w Getyndze w Niemczech i mam bardzo dużo przykładów takich, że nasze myślenie, nasza inicjatywa, nasze postrzeganie rzeczywistości, które wzięło się jeszcze z tych dawnych komunistycznych czasów, kiedy niczego nie było, kiedy trzeba było sobie radzić, kiedy człowiek musiał mieć inicjatywę i musiał być w swoich działaniach mądry, to wszystko prezentuje również dzisiaj. Jesteśmy narodem, który sobie świetnie radzi, o czym świadczy chociażby to, że postęp gospodarczy w ostatnich latach na świecie odnotowały najbardziej dwa państwa, Chiny i Polska. My wykorzystujemy każdą okazję, każdą sytuację i nie potrzebujemy tylko i wyłącznie pieniędzy, czasami potrzebujemy też, żeby przepisy, które panują, rządzą u nas, były klarowne, jasne, żeby nie było przerostów biurokracji, żeby nie było dziwnych zakazów, dziwnych praw, które nas ograniczają. Właśnie dać Polakowi wolną rękę, nie związać go jakimiś bzdurnymi czasami przepisami, prowadzi do tego, że nasza inicjatywa, nasza mądrość, nasz spryt i różne inne cechy stawiają nas wyżej od innych.
0: Inwestowanie w naukę to bardzo ważna rzecz, a przede wszystkim w tych ludzi zdolnych, bo żeby nie było tak, że ktoś, kto nie widzi żadnej możliwości rozwoju u nas w kraju, wyjeżdża za granicę, bo tam są większe możliwości, więc te możliwości jednak trzeba stwarzać tutaj, na miejscu.
12: Tak, i to jest zadanie uczelni, tych akademickich i tych publicznych uczelni zawodowych. I my wywiązujemy się z tego zadania bardzo dobrze. W tej chwili, przed chwilą rozmawialiśmy też, żeby rozwijać nasze pielęgniarstwo, położnictwo, poprzez też usługi praktyczne dla miejscowej ludności, żeby nasi mieszkańcy regionu nie musieli gdzieś jechać po dużych miastach i szukać tam pomocy, żeby ją znajdowali tu. Jeżeli dobrze kształcimy, jeżeli wkładamy w to naprawdę duży wysiłek, to jeszcze dajmy szansę tym młodym ludziom, żeby zostając w regionie, nie jeżdżąc do Warszawy i nie próbując zarobić jakichś dodatkowych pieniędzy, mieli tu możliwości. Jeżeli nie mamy tu kopalń, jeżeli nie mamy elektrowni, i dobrze, bo potrzebne są też regiony, które nie są ubogacone w ten sposób, to wykorzystujmy ten potencjał ludzki, a przede wszystkim pełnijmy służbę dla naszych mieszkańców, żeby oni też odczuli to, że znajdując się w tej małej ojczyźnie na południowym Podlasiu, są ważni. Nie jesteśmy i nigdy nie byliśmy Polską B. Ja, jeżeli przyjeżdża do nas cała Polska na konferencje, na spotkania, mówi, jak u was jest fajnie. jesteśmy Polską tą dobrą, inicjatywną i musimy z pomocą właśnie naszej uczelni Akademii Bialskiej to pokazywać i tego doświadczać.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję serdecznie, było bardzo miło.
7: Gdyby w rankingu perspektyw wziąć pod uwagę tylko uczelnie publiczne zawodowe, to Akademia Bialska zajęłaby trzecią pozycję. Będzie nowy kierunek kształcenia. Zespół szkół w Janowie Podlaskim w nowym roku szkolnym uruchamia klasę o profilu pożarniczym. Tym samym dyrekcja po raz kolejny chce trafić w zapotrzebowanie rynku. Rozmawia Arek Michlewicz.
0: Co się takiego zmieniło w szkole, że zdecydowaliście się uruchomić kierunek pożarniczy?
13: Urszula Majewska-Hilkiewicz, dyrektor zespołu szkół imienia Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Plany już na ten kierunek mieliśmy w tamtym roku. Niestety było za mało chętnych, żeby otworzyć taki kierunek. Więc w tym roku postanowiliśmy wzmocnić działania promocyjne, dlatego zorganizowaliśmy pierwsze wojewódzkie zmagania pożarnicze. W tych zmaganiach, które odbyły się w sobotę 25 kwietnia, wzięło udział aż 9 drużyn młodzieżowych pożarniczych z terenu całego województwa lubelskiego. Celem zmagań były oczywiście zmagania sportowe, pożarnicze, ale również właśnie promocja licealnej klasy straży pożarnej, którą chcemy otworzyć w przyszłym roku w zespole szkół.
0: Te wojewódzkie zmagania pożarnicze to taka trochę przynęta dla tej młodzieży, żeby spróbowała bądź zachęciła się do tego, aby przyjść na ten kierunek, który proponujecie, czyli klasa pożarnicza.
13: Tak, postanowiliśmy stworzyć okazję właśnie, żeby pokazać Janów Podlaski, pokazać szkołę. W hali sportowej odbyła się pierwsza konkurencja, czyli udzielanie pierwszej pomocy. W budynku szkoły ewakuacja osoby poszkodowanej. Chcieliśmy też pokazać internat. Uczeń każdej pierwszej klasy ma gwarantowane właśnie przyjęcie do internatu, który funkcjonuje przy zespole szkół.
0: Tak szczerze mówiąc, to wiele szkół boryka się z problemami tego, że no, mało tych uczniów jest. Natomiast jak wy sobie z tym radzicie? No bo jesteście w Janowie, trochę oddaleni od Białej Podlaskiej. Czy z Białej Podlaskiej również uczniowie przyjeżdżają i tutaj się uczą?
13: Przyjeżdżają uczniowie nie tylko z Białej Podlaskiej, ale również z ościennych miejscowości, a nawet do technikum, szczególnie do technikum hodowli koni, przyjeżdżają uczniowie z całej Polski.
0: Czy jeżeli chodzi o rozbudowę kierunków, to wy cały czas modyfikujecie to, tak jak teraz pożarnictwo uruchamiacie, a wcześniej jak to się odbywało, bo trzeba trafiać w zapotrzebowania rynku?
13: My zaczęliśmy tak naprawdę wzbogacać naszą ofertę edukacyjną ponad 20 lat temu, jako pierwsi, można powiedzieć, w całym województwie. Prowadziliśmy kształcenie w klasach mundurowych. Pierwszą to była właśnie klasa Straży Granicznej i ta klasa już ponad 20 lat cieszy się dużą popularnością. Później powstała klasa policyjna, później służby celno-skarbowej i klasa Straży Pożarnej to jest taki pomysł, żeby dołączyła do tych klas mundurowych, bo tak jak już powiedziałam, my mamy, że tak powiem, długą tradycję i potrafimy kształcić na tego typu kierunkach.
0: To w przypadku pożarnictwa, czy nawet Straży Granicznej, czy KAS, to macie wykładowców prosto z tych instytucji?
13: W tych wszystkich klasach przedmiotu kierunkowego, czyli Straży Granicznej, Policji, czy te służby celno-skarbowej, prowadzi funkcjonariusz odpowiedniej służby. Natomiast drugiego przedmiotu kierunkowego, czyli samoobrony, uczy nauczyciel zespołu szkół, którym jest właśnie instruktorem taekwondo, MDS i ten przedmiot nazywa się samoobrona.
0: W sumie ile osób opuszcza wasze mury co roku?
13: W tym roku nasze mury opuściło, gdyż jesteśmy już po zakończeniu roku szkolnego klas czwartych, ponad 70 absolwentów.
0: To łącznie ilu macie zawsze uczniów każdego roku?
13: W tym roku mieliśmy około 300. Jak mury opuściło 70 osób, to będzie 200.
0: 230, prosta matematyka. A jeżeli chodzi o inne kierunki?
13: Jeżeli chodzi o inne kierunki, to w tym roku proponujemy takie nowości jeszcze jak klasa ratownik medyczny. Tu w tej klasie też ma uczyć pracownik pogotowia i jednocześnie pracownik Bielskiej Akademii i klasa kosmetologiczna. Klasa kosmetologiczna to też jest nowość, nie ma takiej klasy w całym województwie lubelskim. Ta klasa powstała dzięki współpracy z hotelem. Tam w hotelu jest spa, pracownik spa, ma uczyć przedmiotu, tak to żeśmy nazwali, podstawy kosmetologii wizażu i zajęcia praktyczne mają odbywać się w spa.
0: To jak jest z tymi waszymi absolwentami po takich szkołach mundurowych typu Straż Graniczna czy Pożarnictwo? Oni łatwiej mają później ze znalezieniem pracy albo, nie wiem, pójściem dalej w danym kierunku do szkoły wyższej?
13: My mamy bardzo dużo absolwentów, którzy pracują w poszczególnych służbach, szczególnie w Straży Granicznej, gdyż ten kierunek funkcjonuje w szkole najdłużej i nawet mamy już jednego naszego absolwenta emeryta w Straży Granicznej, który już przeszedł na emeryturę.
0: Ale po takiej klasie on ma łatwiej w zdobyciu pracy?
13: Ja myślę, że ma łatwiej ocena na świadectwie maturalnym, jest tych dwóch przedmiotów dodatkowych, czyli ze Straży Granicznej z samobrony, ale też tak kształcimy, żeby przygotować i do egzaminów do służb i przygotować do pracy w służbach. Kształcimy i teoretycznie, i praktycznie, są różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne, czyli na przykład klasa służby celno-skarbowej na przejście graniczne ma wycieczkę edukacyjną na lotnisko w Lublinie, później jadą na lotnisko w Warszawie. Klasy Straży Granicznej również na przejście graniczne w Telespolu w Koroszczynie.
0: Służby mundurowe wiążą się z tym, że trzeba sprawności fizycznej dużo mieć. Czy rozumiem, że dużo WF-u też mają?
13: Ten przedmiot samoobrona jest po to, żeby przygotować ich do tych testów sprawnościowych potrzebnych przy rekrutacji do poszczególnych służb. No jest to taka dodatkowa godzina WF-u, ale taka, że tak powiem, sprofilowana pod tym kierunkiem.
0: W jaki sposób zachęcacie absolwentów 8 klas do tego, żeby przyjeżdżali i tutaj w Janowie uczyli się? Bo rozumiem, że tutaj na promocję trzeba bardzo dużo. Czy udaje się Wam zawsze osiągnąć maksymalny limit uczniów każdego roku?
13: Promocję zaczynamy właściwie już w styczniu, kiedy się zastanawiamy nad, właściwie już decydujemy, jaka będzie oferta edukacyjna na dany rok szkolny. Tworzymy ulotki z ulotkami. Chętnie nauczyciele wraz z młodzieżą jeżdżą po szkołach podstawowych, przedstawiając naszą ofertę edukacyjną. Również co roku jest Dzień Otwarty Szkoły w tym roku, to było właśnie 17 kwietnia w sobotę i podczas tego dnia prezentowaliśmy wszystkie kierunki kształcenia w naszej szkole i też mamy taką tradycję, że w tym dniu uczestniczą funkcjonariusze wszystkich służb i opowiadają również o pracy w służbach.
0: Czy to jest tak, że Wy oprócz tego, że z instytucjami takimi służb mundurowych współpracujecie, to również podejmujecie współpracę z innymi szkołami, żeby na przykład dostosowywać ofertę taką do... No, żeby sobie w drogę nie wchodzić.
13: Tu powiem raczej nie, gdyż było tak, my, jak powiedziałam, byliśmy pionerami tych kierunków mundurowych, no i niestety inne szkoły od nas ten pomysł ściągnęły i teraz takie klasy jak Straż Graniczna, Wojskowa, Policja są już w innych szkołach, dlatego my musimy wymyślać coś nowego. I powiem jeszcze taką ciekawostkę, że jeżeli chodzi o klasy służby celno-skarbowej, to dyrektorzy innych szkół dzwonią do mnie i pytają, w jaki sposób powstała ta klasa, gdyż funkcjonariusze z ich okolic mówią im, że ta klasa w Janowie to jest właśnie taką klasą wzorcową. I nawet w tym roku gościliśmy ministra finansów i też zastanowiono się, dlaczego minister przyjechał do Janowa, nie powiedzmy do Lublina czy do Warszawy, a wybrał naszą szkołę, gdyż jesteśmy szkołą wzorcową i jedną z pierwszych, nie tylko wzorcową, jeżeli chodzi o takie treści kształcenia, ale na przykład mają nasi uczniowie bardzo ładne mundury.
0: To może tutaj zanim wymyślicie, albo jak już wymyślicie ten nowy kierunek, który ma być tym wabikiem na tych absolwentów ósmych klas, to może warto zastrzec sobie wyłączność na te kierunki.
13: Być może nie pomyśleliśmy o tym, ale to jest dobry pomysł.
0: Zespół szkół składa się nie tylko z liceum, ale też z technicznych kierunków. Jakie to są?
13: Kształcimy w trzech zawodach: technik mechanizacji maszyn rolniczych i agroelektroniki, technik hodowca koni i technik hotelarstwa. I te dwa pierwsze zawody we współpracy ze Stadniną Koni Janów Podlaski, a ten trzeci zawód w porozumieniu z hotelem.
0: Czyli generalnie tak trochę drzwi otwieracie tym swoim uczniom, żeby później budowali swoją karierę w pobliskich zakładach pracy.
13: Dokładnie, współpracujemy z wieloma instytucjami z Janowa plus służby mundurowe i myślę, że oferta tegoroczna jest wyjątkowo bogata, bo proponujemy naukę aż w 10 różnych klasach pierwszych.
0: Dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję również.
7: Janowski Zespół Szkół kształci już klasy mundurowe o profilu wojskowym, Straży Granicznej, Policji oraz Służby Celno-Skarbowej.
6: Magazyn lokalny.
7: Michał Perzanowski, zapraszam. Otyłość i nadwaga to rosnące problemy zdrowotne w Polsce. I chociaż danych z powiatu bielskiego stricte nie ma, to problem jest zauważalny.
0: To jest temat na czasie, bo tą chorobą cywilizacyjną jest niestety nadwaga, otyłość. Czy ten problem jest bardzo zauważalny w Białej Podlaskiej?
14: Dzień dobry, Marta Kucharska. Opiekuję się osobami, które wprowadzają zdrowe nawyki żywieniowe. No, każdy z nas wychodzi na ulicę i widzi, tak? Więc danych statystycznych dotyczących Białej Podlaskiej, takich świeżutkich, nie mamy. Natomiast mamy dane dotyczące sytuacji w Polsce, więc wygląda to tak, że na nadwagę cierpi aktualnie 68% mężczyzn i 53% kobiet. Natomiast na
0: to bardzo dużo.
14: Tak, to bardzo dużo. Natomiast na otyłość 25% mężczyzn i 23% kobiet. Do tego zaczynają dochodzić niestety też dzieci.
0: Nie da się ukryć, że otyłość jest chorobą tak zwanego dobrobytu. I jak powinniśmy walczyć? Kiedy ta czerwona lampka powinna nam się zapalić, że coś jest z nami nie tak, że przekroczyliśmy tę normę, jaką powinniśmy mieć?
14: Ja z doświadczenia wiem, że każdy z nas ma te granice w innym miejscu, bo są osoby, które wychodzą z założenia, ja już mam ileś tam lat, mam prawo być okrąglejszy.
0: Kochanego ciała nigdy za wiele.
14: Dokładnie, tak, więc jeszcze wchodzę w spódnicę z gumką, więc czy w dresy, więc wszystko jest okej. Okay. I czasami jest to 5 kilo, ale są też takie osoby, u których to musi być nawet 20 tej nadwagi, żeby stwierdzili, że to jest ten moment, że trzeba coś ze sobą zrobić. A czasem jest tak, że to nie jest do końca tak, że to waga przeszkadza, tylko zaczyna nas boleć głowa, zaczyna skakać ciśnienie, mamy problemy ze snem, chrapaniem, bolą stawy, zaczynają się różne dolegliwości, których często my w ogóle nie łączymy z ilością kilogramów.
0: Czyli wystarczy schudnąć, żeby przestać chrapać?
14: W niektórych przypadkach tak. Ja wiem to po sobie, tudzież po moim mężu, że rzeczywiście to działa. I pierwsze co, bo ja sama przeszłam przez program zdrowych nawyków żywieniowych, pierwsze co już po 2 tygodniach, to nie tyle zszokował mnie spadek wagi, no bo wiedziałam, na co się pisze, wiedziałam, że ma to tak działać, że ta waga powinna spadać. Ale pierwsze co mnie uderzyło tak bardzo pozytywnie, to to, że ja przestałam mieć bóle głowy takie uporczywe. Przestało mi skakać ciśnienie. Zaczęłam bez problemu zasypiać i bez problemu wstawać. Więc dla takiego komfortu bycia na co dzień to są rzeczy niezmiernie ważne, bo jak jesteśmy wyspani, to zupełnie inaczej funkcjonujemy. Więc jest to bardzo, bardzo ważne. Poprawiły mi się znacząco wyniki badań nerek. Więc ta zwiększona ilość pitej wody, lepsza filtracja, właściwa dieta, w sensie dobór produktów, które jemy, powodują, że te wyniki badań zaczynają nam się poprawiać.
0: Czyli co tak naprawdę powinniśmy jeść, żeby zdrowo jeść? Czuć się najedzonym, ale żeby to nie było aż tak kaloryczne.
14: W programie w ogóle nie liczymy kalorii. Jemy co 3-3,5 godziny. Trzy główne posiłki mają być posiłkami do syta. I każdy podopieczny dostaje taką listę i wie, co może jeść, bo no też patrzymy na jednostki chorobowe towarzyszące, więc to nie jest tak, że wszyscy jedzą wszystko, bo jest to, zaczyna się od indywidualnej rozmowy z podopiecznym, od tego, co mu dolega, jak on się czuje, czy ma jakieś choroby, czy bierze jakieś leki, więc no tu zawsze trzeba zacząć od takiej właśnie bardzo, bardzo indywidualnej rozmowy o potrzebach, o dolegliwościach danej osoby. I potem tak naprawdę, jak już wiemy, co możemy tej osobie zaproponować, no to jemy do syta. 3 razy dziennie jemy duże posiłki, 2 dodatkowe to jest drugie śniadanie i podwieczorek, kiedy mamy lekką przekąsaczkę, ale jedząc co te 3-3,5 godziny nie wygładzamy się, więc nie powodujemy czegoś takiego, że mamy bardzo długą przerwę i dopadamy do jedzenia i wcinamy wszystko, co nam w ręce wpadnie, nawet nie rejestrując tego, że wystarczy, bo to uczucie sytości przychodzi troszeczkę później.
0: Podobno wystarczy odstawić produkty zawierające cukier, w ogóle ograniczyć całkowicie cukier albo w ogóle go nie używać i przestać spożywać pieczywo, aby od razu efekt był widoczny po tygodniu, jeżeli chodzi o zrzucanie wagi.
14: No na pewno cukier ma ogromne znaczenie i tutaj jedną z rzeczy, którą na początku odstawiamy, jest właśnie właśnie cukier. Jeżeli chodzi o produkty mączne, też jeśli jest to pszenica taka czysta, w sensie taka drobna, tego nie używamy.
0: Tak samo jak i mąki pszennej.
14: No zdecydowanie tak. Na początku dozwolona jest mąka owsiana, dopiero potem wprowadzamy pieczywo żytnie, ale to wszystko ma być pełnoziarniste, więc to zupełnie inaczej wpływa na nasze jelita niż taka mąka pszenna, która, no nie oszukujmy się, nie jest najlepszym pomysłem.
0: I nierzadko jest modyfikowana.
14: No już nie chciałam tego mówić, ale tak jest niestety.
0: No dobrze, to od czego powinniśmy zacząć? Kiedy ta czerwona lampka powinna nam się zapalić?
14: Kiedy powinna się...
0: Czy w momencie, kiedy zaczniemy chrapać faktycznie? No nie.
14: Znaczy, nie wiem, czy kiedy zaczniemy chrapać, bo najczęściej się o tym dowiadujemy od rodziny, a nie jesteśmy świadomi tego. Zdrowe nawyki żywieniowe są tak naprawdę dla każdego. I myślę, że warto je wdrożyć, im szybciej, tym lepiej, żeby w ogóle zapobiec takiej sytuacji, że stajemy zrozpaczeni przed lustrem, albo tak jak teraz zbliża się wiosna, piękna pogoda, wyciągamy z szafy ubranie i okazuje się, że my w to nie wchodzimy albo się nie dopinamy po prostu.
0: Więc z drugiej szafy wyciągamy rower i zaczynamy jeździć.
14: Tak, to jest świetny pomysł i też polecam każdemu, no ale nie oszukujmy się też, jeżeli ktoś ma dużą nadwagę czy otyłość, wsiadanie takie na rower jest bardzo dużym też obciążeniem dla stawów, więc bardziej bym proponowała najpierw troszeczkę się wziąć za siebie, wprowadzić zdrowe nawyki i kiedy poczujemy, że ta waga troszkę nam tąpnęła, to wprowadzajmy ruch, bo jedno bez drugiego myślę, że docelowo nie może funkcjonować. To jest bardzo potrzebne każdemu z nas. Zarówno zdrowe jedzenie, jak i ruch. Ale nie każdy da radę, mając nadwyżkę kilogramów, żeby od razu rzucać się na jakieś sporty.
0: Ale warto rzucić się na jakiekolwiek sporty, jeśli prowadzi się taki tryb życia sedentarny.
14: Kiedyś usłyszałam, że jeżeli ktoś się nie ruszał w ogóle, to można zacząć od prostych czynności, takich jak na przykład przysiady podczas mycia zębów, żeby nie obciążać organizmu od razu nadmiernym ruchem i stopniowo to wprowadzać. Więc zacznijmy od spacerów, zacznijmy od jakiegoś drobnego ruchu i zwiększajmy tego natężenie i to na pewno wyjdzie nam też na zdrowie.
0: Jeżeli chodzi o tą dietę, no duże posiłki, ale jakie te posiłki muszą być, żeby były takie, aby nas nie obciążały naszej wątroby?
14: Znaczy, zacznijmy od tego, że dieta, a zdrowe nawyki żywieniowe to są dwie różne rzeczy. Dieta to jest coś, co ma na celu nas wyłącznie odchudzić, a zdrowe nawyki żywieniowe mają doprowadzić do zmiany stylu życia.
0: Poprawy funkcjonowania organizmu.
14: Tak, zdecydowanie tak. Dieta jest procesem krótkoterminowym, czyli bierzemy dietę, bo na przykład jest wesele, czy wyjazd na wczasy za granicę, chcemy pięknie wyglądać i gdzieś tam wykupujemy sobie tą dietę, czy sami sobie to ogarniamy, po to, żeby schudnąć, żeby ten efekt był szybki. Natomiast zdrowe nawyki to długofalowa zmiana, która docelowo ma stać się naszą taką drugą skórą, takim naszym stylem życia. I ten czas jest troszeczkę wydłużony wprowadzania tych zdrowych nawyków żywieniowych, ale to też nie jest taki szok i drastyczna zmiana dla organizmu. Przy diecie mamy nakazy, zakazy, ograniczenia, liczymy kalorie. Przy zdrowych nawykach żywieniowych też zwracamy uwagę na to, jak nasz organizm reaguje na pewne rzeczy. Nie każdemu z nas służy wszystko i to jest też ważne, żeby na to zwracać uwagę. Przy zdrowych nawykach część produktów na początku jest wykluczonych i potem stopniowo je wprowadzamy. I to jest ten moment, żeby obserwować, jak nasz organizm reaguje właśnie na wprowadzanie nowych rzeczy.
0: Czy żeby taką sobie dietę określić albo wprowadzić ten zdrowy styl życia, powinniśmy najpierw zacząć od zrobienia sobie tego badania BMI?
14: To nie zawsze jest wyznacznik, tak? Bo jak to ktoś powiedział, pudzian pewnie ma BMI w takim podwyższone zdecydowanie, natomiast to nie jest tak do końca. Warto to zrobić, ale to też kwestia, jak my się czujemy. Bo tak jak powiedziałam, jednemu będzie przeszkadzało już 5 kg i stwierdzi, że coś muszę ze sobą zrobić.
0: Podnoszę rękę, bo to ja 5 kg więcej i już mi przeszkadza.
14: Już przeszkadza, czyli to jest ten moment. moment, no. Siadamy, rozmawiamy, wprowadzamy zdrowe nawyki. Po miesiącu standardowo jest tak, że schodzi nam od 5 nawet do 10 kg. Osoby, które wdrażają te zdrowe nawyki, tak jak zgodnie z listą, tak jak to powinno być.
8: To ja tak chcę.
14: Nie ma problemu, zapraszam, sobie usiądziemy, porozmawiamy i zobaczymy, tak? No jakby ja wspieram. Ja...
8: Czyli rozumiem, że popatrzysz na mnie i powiesz, no słuchaj, no patrząc na ciebie, no to nie powinieneś tego schabowego jeść na obiad.
14: Schabowego jak najbardziej, bo jest chudy, ale polecam bez panierki. I wtedy mężczyzna zdrowy, aktywnie pracujący, no nie oczekujmy tego, że będzie teraz jadł jak ptaszek, bo to nie prowadzi do niczego dobrego. Natomiast masz najeść się, więc jeżeli na obiad jest schabowy, to darujmy sobie tę panierkę. Tego schabowego oczywiście, że można usmażyć, ale można też go zrobić na parze. Do tego odpowiednie warzywa i naprawdę nasycamy się i funkcjonujemy bez żadnego problemu. Nie liczymy kalorii, bo każdy z nas ma też inną potrzebę. Jeden ma żołądek bardziej rozciągnięty, drugi mniej. Z doświadczenia wiem, że po wprowadzeniu nawyków ten żołądek też się zaczyna obkurczać, więc z czasem też dużo mniej potrzebujemy, żeby najeść się. Ja przeszłam przez zdrowe nawyki żywieniowe. W ciągu 3 miesięcy schudłam 13 kg i 76 cm w obwodach, więc no byłam zmuszona do wymiany garderoby. Ale tak jak powiedziałam na początku...
8: Co z jednej strony cieszyło, a z drugiej nie.
14: To zależy kogo. Męża niekoniecznie. Nie, to jest oczywiście żart. Mąż jest zachwycony efektami, sam też skorzystał, bo tutaj wartością dodaną niewątpliwie jest to samopoczucie. Więc z jednej strony schodzi nam waga, a z drugiej strony pozbywamy się różnych dolegliwości. I to jest ten atut tych zdrowych nawyków żywieniowych.
8: A jaki jest ten bezpieczny procent zrzucenia wagi, żeby tak od razu nie zrzucić 10 kilo, tylko po prostu, no rozumiem, że to trzeba sukcesywnie, powoli zrzucać tę wagę, bo nagłe chudnięcie nie jest zdrowe.
14: Z doświadczenia wiem, że to jest tak, że każdy organizm sobie trochę sam to reguluje. Są osoby, które, tak jak powiedziałam, czasami jest to 5 kg w miesiącu, ale czasami jest to 10. I to nie jest tak, że czy te 5, czy te 10 jest dobre, czy złe, bo świadczą o tym informacje od podopiecznych, że oni się po prostu dobrze czują. Więc jeżeli człowiek czuje się świetnie po miesiącu, kiedy mu schodzi 5 i czuje się świetnie po miesiącu, kiedy mu schodzi 10, to nie można powiedzieć, że to jest dobre czy złe, bo jeżeli ktoś dostaje wiatru w żagle, że tak powiem, i opowiada, że lepiej się czuje, że lepiej wygląda, że czuje się lżej, że łatwiej mu się koncentrować, że lepiej śpi, no to są informacje, które świadczą o tym, że to jest korzystne dla organizmu.
8: Rozumiem, że wszystko jest dla ludzi, tak samo jak fast foody, ale czy są takie fast foody, których powinniśmy unikać jak ognia?
14: Wszystko jest dla ludzi i mi się też zdarza zjeść fast fooda, bo jeśli jestem w podróży, jeśli nie mam dostępu do niczego innego, jak któryś z sieci proponujących niekoniecznie zdrowe jedzenie, a wybija mi czas, kiedy powinnam zjeść, czyli wmija mi te 3-3,5 godziny, to wybieram mniejsze zło. Czyli jeżeli mam wybrać bułę z nie wiadomo jakim mięsem w środku, to wolę wybrać tortillę, gdzie jest jakieś mięso, jakieś warzywko. Ale ja to jem raz na miesiąc, raz na 2 miesiące. To nie jest mój posiłek codzienny, więc o to chodzi, żebyśmy się nauczyli, jak jeść na co dzień zdrowo, po to, żeby wychodząc z tego programu, kiedy nauczymy się tych wszystkich zdrowych nawyków i wiemy już, jak powinniśmy jeść, to jeżeli 80% zastosujemy tego, czego żeśmy się w programie nauczyli, to te 20% to są te nasze różne grzeszki. To jest ten fast food raz na jakiś czas, to jest wesele, to jest wyjście na imprezę ze znajomymi. Od tego wszystkiego raz na jakiś czas nie przybędzie nam nie wiadomo jaka masa. Więc chodzi o to, żebyśmy normalnie funkcjonowali. Wszystko jedli, tylko wiedzieli ile, jak, co z czym łączyć, o której godzinie już pewnych rzeczy sobie odmówić. ale nadal być najedzonym.
0: Tych osób, którym opracowałaś program, jeżeli chodzi o zdrową dietę, zdrowy styl życia, to masz takie dane swoje własne, statystyczne, którym osobom udaje się cały czas utrzymać formę, a które złamały dietę?
14: Zdarzają się osoby wszelakie. Są osoby, które wyszły już z programu i nadal jesteśmy w kontakcie i wiem, że waga się nie zmieniła, nie było czegoś takiego jak efekt jojo. I wysyłają mi zdjęcia, wysyłają w dalszym ciągu podziękowania. To jest w ogóle przemiłe, kiedy po iluś miesiącach, kiedy już nie masz do czynienia z podopiecznym, odzywa się pani czy pan i pisze, że to jest w ogóle super, że czują się rewelacyjnie, że na przykład mąż w małżeństwie z długoletnim stażem wciąż przychodzi z kwiatami, zachwycony tym, jak wygląda jego żona, czy że dziewczyna wyszła z programu, miała 38 i w tej chwili już to 38 też zaczyna być luźnawe, bo trzyma się tego i pomimo tego, że właśnie raz na jakiś czas coś tam zgrzeszy, w cudzysłowie, to nadal się świetnie trzyma, świetnie wygląda, więc to na pewno działa. Natomiast zawsze będzie ktoś, kto stwierdzi, że no dobra, schudłem, no to teraz wracam. No i to jest najgorsze, że jeżeli wrócimy raz, drugi, trzeci, częściej niż raz na jakiś czas, no to niestety będzie to wracało. I tak jest ze wszystkim, no. Tak jak powiedziałam, to ma być nasz styl życia. My mamy mieć z tyłu głowy cały czas taką świadomość, co jemy, kiedy to jemy, więc jeżeli też mówię, nie będziemy przestrzegać tych odstępów między jedzeniem i doprowadzać do wygłodzenia, no to rzeczywiście ryzyko tego, że my się rzucimy do lodówki i zjemy z niej wszystko, co wleci w ręce, oprócz światła, no to niestety No, będzie to wracało, ale to jest nasza decyzja. Ja daję kompletną wiedzę,

0: wygląda w tej chwili kolejka do gabinetów psychologów, psychoterapeutów czy psychiatrów. Więc no to jest taki, mam wrażenie, trochę w parze idzie. To ta nadwaga, otyłość, ale też różne dolegliwości psychiczne, tak? Więc warto się nad tym pochylić i nie wspierać się właśnie w takich chorobach też właściwymi nawykami żywieniowymi.
1: Jedzenie jedzeniem, ale ważna jest też dla organizmu woda. To nawadnianie organizmu, jak powinno wyglądać? Czy to dostosowujemy do naszej wagi?
0: Tak, dostosowujemy zdecydowanie do wagi, ale zacznijmy od tego, że generalnie człowiek składa się w dużej mierze z wody. I od 55 do 60% składamy się z wody. Mężczyźni troszeczkę więcej, bo 60, kobiety 55, ale to mówimy o średnim wieku. Niemowlę ma 80% składu ciała, to jest woda. Z wiekiem tej wody jest coraz mniej, więc jest to niezwykle istotne, żebyśmy tę wodę pili. I ja wiem, że większość mówi, Boże, ja nie będę, bo herbata, bo kawa, bo coś tam, tego nie liczymy. Do ilości wody, którą pijemy w ciągu doby, nie liczymy ani kawy, ani herbaty, ani ziół. Do wody możemy sobie wrzucić plasterek cytrynki, możemy wkroić imbir, możemy ją troszeczkę posolić, albo pić ją zupełnie czystą, bez żadnych dodatków, ale pić ją musimy. Ja pierwsze, co zawsze proponuję swoim podopiecznym, wstajesz rano, pierwsze, co zrób, napij się szklankę letniej wody. I tak samo zakończ swój dzień.
1: Ważne hasło, letniej. Dlaczego letniej wody?
0: Zimna woda nie jest dobrą wodą dla organizmu. Jednak taka letnia woda, nawet ciepła, z

0: to naprawdę działa i ma ogromne znaczenie, bo jeżeli nas często boli głowa i zwiększymy ilość pitej wody, to może się okazać, że to nie jest kwestia tabletki, tylko to jest kwestia tego, że jesteśmy nienawodnieni właściwie. I po co wydawać pieniądze, po co zaśmiecać swój organizm różnymi tabletkami, które, no nie oszukujmy się, one na jedno działają, a na co innego szkodzą. Ja ponad rok temu wprowadziłam zdrowe nawyki żywieniowe i od tamtej pory dwa razy brałam lek przeciwbólowy, gdzie wcześniej brałam to notorycznie silne leki przeciwbólowe na receptę, bo miałam tak poważne bóle głowy. Więc ta woda jest dla nas naprawdę zbawienna i lepiej funkcjonują też stawy. Lepiej śpimy, lepiej się koncentrujemy. Lepsza jest wydolność fizyczna, mięśnie dostają wodę, też lepiej funkcjonują. Więc tych aspektów picia wody, takich dobroczynnych, jest bardzo dużo.
1: Doszły mnie również słuchy, że prowadzisz od czasu do czasu takie warsztaty, jeżeli chodzi o namawianie ludzi do stosowania zdrowej diety.
0: Prowadzimy warsztaty uświadamiające to, że warto właśnie wprowadzać zdrowe nawyki żywieniowe. I takie warsztaty będziemy mieć i w Łomazach, i w Sforach, ale też w różnych miejscach powiatu bialskiego przeprowadzam takie warsztaty. Zapraszam osoby też, które występują i które mówią o wartościach zdrowych nawyków żywieniowych. Warsztaty są zupełnie nieodpłatne, są warsztatami w formie takich trochę babsko-męsko pogaduch o tym, co warto jeść, jak warto jeść. Często jemy zdrowymi przekąskami. Staramy się w takiej luźnej, sympatycznej atmosferze rozmawiać o tym, co jest ważne dla naszego zdrowia.
1: Zdrowa dieta, zdrowy styl życia i o otyłości i nadwadze opowiadała Marta Kucharska. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Główne czynniki, które mają wpływ na nadwagę i otyłość, to m.in. siedzący tryb życia, dieta wysokokaloryczna i brak aktywności fizycznej, a to wpływa na rozwój takich chorób jak cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie czy nowotwory. Caritas Białej Podlaskiej ogłasza nabór na wolontariuszy i zaprasza do współpracy każdego, kto chce podzielić się swoim czasem i dobrą energią. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
1: Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczynacie rekrutację wolontariuszy. To co się dzieje z tymi starszymi?
3: Małgorzata Strzelec, koordynator Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej. Tak naprawdę rekrutacja trwa cały rok. W każdej chwili się można do nas zgłosić, w każdej chwili można zostać wolontariuszem. Dlatego teraz ruszamy z nową rekrutacją, ponieważ część wolontariuszy dorosło i uciekło od nas. Powjeżdżali na studia, pozmieniali szkołę, mają swoje życie, inne obowiązki, więc zaczynamy od nowa.

0: co mogą liczyć wolontariusze?
1: Wolontariusze na pewno na nowe znajomości, fajnych ludzi, ciekawe akcje, fajne zadania, na nauczenie się czegoś nowego, bo tutaj nigdy nie wiadomo, co się będzie robić tak naprawdę, na dobrą zabawę, na dużo pomocy innym, bo przede wszystkim po to jest wolontariat, żeby pomagać osobom potrzebującym, osobom ubogim, osobom bezdomnym, seniorom, dzieciom. Pomagamy w czasie imprez masowych, w czasie pikników, festynów. Można się nauczyć animacji, malowania twarzy, opieki nad osobami starszymi, bo też pomagamy w rodzinnym domu opieki, które prowadzi Centrum Integracji Społecznej. Pomagamy osobom starszym indywidualnie w domach, przy robieniu zakupów, przy wyjściu do lekarza, wyjściu na spacer. Pomagamy dzieciakom w korepetycjach. Skupiamy się na korepetycjach na poziomie szkoły podstawowej. Wyższe klasy, wyższe szkoły raczej się nie podejmujemy, chyba że będą wolontariusze, którzy będą chcieli. Tutaj też wszystko zależy od tego, jacy przyjdą wolontariusze, co będą chcieli robić, więc się dostosujemy.
0: Czyli to w zasadzie każdy wolontariusz, który tutaj do Was przychodzi, to on tak naprawdę w różnych rolach sprawdza się.
1: Każdy wolontariusz, który tu przychodzi, może wybrać, co będzie chciał robić. A jest w czym wybierać. I czasami jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, że ja chcę tylko udzielać korepetycji, bo nie czuję się w czymś innym. A potem z czasem okazuje się, że świetnie sobie radzi przy animacjach, na festynach. Pomaga osobie starszej, bo na przykład nie było dziecka na korepetycji, a chciał coś robić, więc poszedł do kogoś starszego, tak, i pomaga tutaj. Zaczyna się od tego, że nie wiem, co chcę robić, ale coś chcę robić, a potem się tak naprawdę robi wszystko.
0: To jest tak, że ta rekrutacja to jest taka no limit?
1: Rekrutacja jest no limit, każdy może przyjść, kiedy chce, w każdym wieku. A właśnie, wolontariuszem może być osoba w każdym wieku. Poniżej 14 roku życia to musi być z rodzicem, tak, pod opieką rodzica, powyżej 14 roku życia do 18 za zgodą rodzica, powyżej 18 do końca, do wieku, w jakim chce i w jakim da radę i w jakim może przychodzić i pomagać samodzielnie.
0: To jak ta struktura wieku u Was wygląda, jeżeli chodzi o wolontariuszy?
1: No właśnie tak wygląda, że teraz mi studenci pouciekali, bo najwięcej było właśnie osób w wieku szkoły średniej. Szkoła podstawowa też jest sporo, jednak w szkołach podstawowych w większości szkół na terenie Białej Podlaskiej działają szkolne koła Caritas. Jest to wolontariat Caritas w szkołach i oni głównie działają na terenie szkoły, w akcjach szkolnych. W centrum mamy ze szkół podstawowych niewielu, zazwyczaj ósmoklasistów, którzy potrzebują punktów na koniec ósmej klasy, więc przychodzą, się udzielają, ale powiem, że później zostają, bo kończą szkołę podstawową, przyszli po punkty głównie, ale zostali, bo jest fajnie.
0: No, ale mamy jeszcze dwie uczelnie wyższe w Białej.
1: Jeżeli chodzi o uczelnie wyższe i o studentów, to studenci mają inne, ważniejsze rzeczy na głowie, jest niewielu studentów. Jest kilku, co prawda, tak, ale to są osoby, które przyszły do nas w szkole średniej i zostały. Mamy też kilku studentów poza Białą, bo mamy i z Poznania, i z Wrocławia, i z Warszawy, którzy są od nas w Białej, wyjechali na studia i dalej pomagają. Niewiele osób się zgłasza na studiach. W sensie studentów, którzy dołączają do centrum.
0: Czy to jest tak, że jak już studenci zgłoszą się do Was, to każdy jest właśnie przydzielany do odpowiedniej komórki?
1: Wolontariat jest tak naprawdę dobrowolny. Jeżeli chcesz przychodzić i pomagać, to przychodzisz i pomagasz i w tym, w czym chcesz. To nie jest tak, że jak ktoś przyjdzie, to już musi i musi robić coś tam, co mu się każe. Nie. Przychodzisz, nie wiem, możesz wziąć udział w zbiórce żywności i tyle, dziękuję, do widzenia. Możesz pomagać regularnie, na przykład osobie starszej. Możesz być regularnie w centrum i odpowiadać na wszystkie akcje, które się u nas dzieją. I tak naprawdę nie musisz robić, na przykład przychodzisz, bo chcesz pomagać osobom starszym. Z czasem się okazuje, że jednak nie. Że to nie jest to, nie masz kontaktu, nie potrafisz tego robić. To nie, możesz robić coś innego, możesz się zaangażować w inne działania. To jest wszystko kwestia tego, co chcesz i co możesz.
0: Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to gdzie może szukać informacji? Czy on ma się bezpośrednio do Was tutaj na Warszawską zgłosić, czy może też przez stronę internetową, nie wiem, być może jakiś formularz jest?
1: Najlepiej zapraszam tutaj do mnie na Warszawską 15, do Centrum Wolontariatu, wtedy sobie porozmawiamy, zobaczymy, co wolontariusz chce robić, na ile ma czas i tak dalej, ale oczywiście przez Facebooka. Mamy Facebooka Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej. Na Facebooku jest formularz zgłoszeniowy, taki wstępny, gdzie są informacje kontaktowe do wolontariusza i taki krótki opis tego, co chce robić i w czym się widzi. I na podstawie tego formularza się kontaktujemy z wolontariuszem, zapraszamy do centrum i ustalamy sobie dalsze działania.
0: Czyli to nie jest tak, że bierzecie jak leci, bo trzeba jednak rozmowę rekrutacyjną odbyć.
1: Tak, ja tutaj przeprowadzam taką ścisłą selekcję, większość ludzi wyrzucam, nie żartuję. Zapraszam serdecznie wszystkich na rozmowę, tylko po to, żeby wyjaśnić sobie takie jakieś wątpliwości odnośnie tego, co my tu robimy, kogo przyjmujemy, co chce wolontariusz. wolontariusz, jakie ma oczekiwania wolontariusz. To jest rozmowa nie tyle rekrutacyjna, to taka zapoznawcza i wyjaśniająca. Oczywiście też nie bierzemy każdego, no bo mogą się zdarzyć sytuacje, że ktoś chciałby, ale niekoniecznie się do tego nadaje. Mam tu na myśli na przykład osoby karane, bo też się zgłaszają do nas. Zgłosił się pan, który chciał pomagać osobom starszym, ale był karany. Właśnie, wolontariusz zostaje sprawdzany pod kątem niekaralności. My też bierzemy odpowiedzialność i za wolontariuszy, i za osoby, którym pomagamy. Więc no, musimy sprawdzić, zanim wyślemy kogoś gdzieś.
0: Weryfikacja musi być. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o wolontariacie?
1: Przede wszystkim to, że wolontariat jest fajny. Robimy wszystko tak naprawdę. Tak się zastanawiam, w jakie akcje może się zaangażować wolontariusz i w tej chwili, dzięki Bogu, na razie nie ma żadnych kryzysów, ale przy okazji czy pandemii, która była parę lat temu, pomagaliśmy właśnie przy dostarczaniu posiłków, przy różnych rzeczach w związku z pandemią. Mało tego, jak była dwa lata temu powódź na południu Polski, jeździliśmy też tam do sprzątania, do pomocy przy sprzątaniu właśnie po powodzi. Mieliśmy dwa takie tygodniowe wyjazdy, gdzie wolontariusze pomagali w rodzinach, w domach indywidualnych w sprzątaniu. Bo tam wiadomo, służby, wojsko, straż i tak dalej ogarniały takie większe rzeczy, że tak powiem, nie? Czyli sprzątanie dróg, infrastruktura, a były też zwykłe rodziny, które nie były w stanie same sobie posprzątać, więc wolontariusze jeździli i pomagali. Więc to nie jest tylko Biała, ale to jest też wszędzie, gdzie jest pomoc potrzebna. Przy wybuchu wojny na Ukrainie byliśmy też na granicy w Chełmie. Z ciepłą herbatą, z kanapkami, z jedzeniem i z tłumaczeniem, pomocą w różnych rzeczach, które były potrzebne.
0: To jest bardzo ciekawe, że nie ograniczacie się tylko i wyłącznie do Białej Podlaskiej, ale jednak ruszacie czasami w Polskę, żeby i tam nieść pomoc.
1: Nas ogranicza tak naprawdę tylko wyobraźnia i chęci wolontariusza. I jesteśmy wszędzie, gdzie możemy, gdzie jest taka potrzeba, gdzie jest taka możliwość, żebyśmy dojechali. Często też robimy to, co sobie wolontariusze wymyślą, bo oni też mają ciekawe, fajne pomysły i też staramy się to wspierać i staramy się to robić.
0: I z tego, co mi wiadomo, też robicie od czasu do czasu takie zjazdy wolontariuszy integracyjne.
1: Raz w roku robimy zjazd dla wolontariuszy szkolnych kół Caritas Diecezji Siedleckiej, bo oprócz Centrum Wolontariatu w Białej Podlaskiej jest też Centrum Wolontariatu w Siedlcach. Caritas Diecezji Siedleckiej, tak? Więc Centrum Wolontariatu w Białej w Siedlcach i 145 szkolnych kół w szkołach całej diecezji. Raz w roku, przeważnie na początku czerwca albo pod koniec maja, robimy taki duży zjazd, gdzie jest ponad 1000 osób z całej diecezji, wolontariuszy, którzy się poznają, którzy się dobrze bawią, którzy się integrują.
0: To jeszcze tak na zakończenie zapytam, czy jeżeli chodzi o tą rekrutację, to czekacie, aż sami przyjdą do Was, czy jednak też jeździcie po szkołach i prezentujecie, co można robić jako wolontariusz?
1: Czekamy cały rok. We wrześniu planujemy wyjście właśnie do szkół średnich, bo to jest taki najbardziej aktywny przedział wiekowy, gdzie dzieciaki chcą się angażować. Planujemy wyjście do szkół średnich z prezentacją naszych działań, ze stoiskiem tak w każdej szkole, z zaprezentowaniem oferty, z zaproszeniem do wolontariatu.
0: Czyli wolontariat w Caritasie to taka trochę szkoła życia, o której opowiadała pani Małgorzata Strzelec. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, wykształcenie czy doświadczenie. Pomoc potrzebna jest na wielu płaszczyznach, od wsparcia dzieci w nauce i opieki nad osobami starszymi, po udział w cyklicznych zbiórkach żywności. Chętni mogą się zgłaszać do Caritas przy ulicy Warszawskiej 15 w Białej Podlaskiej.

0: Jest 9:00, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Informację podała w sieci Komenda Główna Policji. Wczoraj w sprawie 33-letni sprawca usłyszał zarzuty. Mężczyźnie grozi dożywocie. Śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Przypomnę, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, gdzie miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. Donald Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu, podaje Wall Street Journal. Za rozejmem miałoby iść również odblokowanie cieśniny Ormus. Prezydent USA ma natomiast rozważać wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach połówkowych w Stanach. Bezbarwni Polacy zremisowali z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana zakończyli pierwszy mecz Ligi Narodów 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Rewanż dopiero 5 października. Przedtem jednak w poniedziałek w Sztokholmie biało-czerwoni zagrają ze Szwecją.
1: Skoro minęła 9:00 i jest sobota, no to dla mnie zaczyna się robota. Ale jakże przyjemna, bo to jest Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie w Radiu SK2. Mam nadzieję, że u Was luz i dużo przestrzeni na najlepsze polskie hity. 100% polskich hitów Wam zagram. Ania Dąbrowska rozpocznie. Michał Hanczak, witajcie.

0: towarzystwie Sanach wchodzimy w ten sobotni poranek. Cieszę się, że wybraliście Radio SK2. Tu gramy 100% polskich hitów i TP i TD za nami. Przed nami m.in. Baśka od Wilków, to już za chwilę. I to jest nasze pierwsze spotkanie tej jesieni, no bo w tym tygodniu jesień się rozpoczęła i choć tych plusów na termometrach coraz mniej będzie niestety, choć w przyszłym tygodniu ma nie być najgorzej, jeśli chodzi o temperatury, no to jednak plusów szukamy. Nie trzeba być jesieniarą, żeby jakieś plusy jesieni znaleźć.
1: Są kasztany, żołędzie, kolorowe liście, jest bardzo przyjemnie na dworze, można pić ciepłe jesienne herbatki, oglądać jesienne seriale, jest Halloween.
2: Zbieranie kasztanów, kolorowe liście.
3: Rusza sezon koszykarski.
0: No, sezon koszykarski to akurat rozpoczął się już kilkanaście dni temu w lasach. Tak, tak. No, w końcu bardzo wiele osób ruszyło z koszykami na grzyby.

0: Jesień da się lubić, zwłaszcza jeżeli można słuchać takich piosenek jak ta. Tylko kochaj mnie, to Zalia oczywiście na antenie Radia SK2. A teraz przed nami inna artystka, która bardzo młoda wiekiem, ale się okazuje, że już od 5 lat raczy nas swoim hitem pod tytułem Somebody, bo właśnie minęło 5 lat od premiery pierwszego dużego singla i hitu Sary James. No ta dziewczyna bardzo młodo zaczęła, no w tym roku zdawała maturę dopiero, ale na scenie rzeczywiście jest już od ponad 5 lat, a Somebody zaprowadziło ją nawet na Eurowizję Junior i dało jej 2. miejsce. Zresztą z tym właśnie hitem wiąże się też pierwsze usłyszenie się w radiu. Sara James chętnie wraca wspomnieniami do tego dnia.
1: Mam chyba gdzieś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja... co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: No ciekawe, czy teraz Sara nadal tak reaguje, czy jednak już przyzwyczaiła się do tego, że co jakiś czas może usłyszeć swój numer w radiu. Najnowszy ukazał się wczoraj, warto go sprawdzić. Natomiast my z okazji 5. urodzin Somebody przypomnimy sobie właśnie ten hit, który otworzył Sarze drzwi do wielu scen. Między innymi do Eurowizji Junior, czy potem amerykańskiego Mam Talent.
2: SK.

0: Jutro będzie miał urodziny, więc już dzisiaj od Radia SK2 wszystkiego najlepszego dla Gabriela Fleszara. To jest jego wielki hit Kroplą deszczu z lat 90. Słuchacie Radia Śniadaniowego, czyli naszego cosobotniego spotkania i rzeczywiście jesteśmy w porze śniadania, ale pomyślmy już o obiedzie, o tym najbardziej polskim obiedzie. Rozpoczęliśmy wczoraj wielkie wybory najbardziej polskiego obiadu, zarówno zupy, jak i drugiego dania. Na sk2.pl możecie zagłosować na swoich faworytów, a jeżeli zagłosujecie, to macie szansę wygrać zaproszenie do Warszawy na Stadion Narodowy na wielki finał tej akcji, kiedy odbędzie się uczta z tymi właśnie wybranymi daniami. W dodatku jeszcze fundujemy Wam hotel, dodajemy jeszcze trochę kieszonkowego, a nad wszystkim czuwa Daria Ładocha, nasza nowa radiowa koleżanka, która w dodatku dzisiaj od 11 będzie miała program na antenie Radia SK2 Ładocha na pożarcie, w którym to programie nieco więcej o polskiej kuchni będzie Wam opowiadać.
1: SK2. Reklama.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Danio tutaj jest. Stokrotka.
2: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: Tanio Weekend Valdi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
2: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
1: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
2: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
1: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
2: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
3: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
8: I po reklamie.

0: dobry numer na sobotni poranek. Wszystko, czego chciałem, to Mrozu i bracia Kacperczyk z tytułową piosenką z najnowszego albumu Mroza, który wpadł w tym tygodniu do naszego studia. No i trochę sobie też z nim o tej płycie pogadałem. Ja pierwszy raz tej płyty posłuchałem w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław i absolutnie w pociągu, w podróży ta płyta się sprawdza. Ale nie tylko.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: Więc... A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączyć jeszcze raz.
0: Można słuchać Mroza na płycie, można spotkać go na koncertach, bo w najbliższy piątek startuje halowa trasa koncertowa tego artysty. Najpierw Łódzka Atlas Arena, no jeszcze chyba do Krakowa są jakieś bilety do Tauron Areny. Natomiast można też Mroza słuchać na antenie Radia SK2 i do jego hitów na pewno jeszcze wrócimy, ale tuż po godzinie 10 inni artyści, m.in. Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.
2: SK2. Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czyta Lektor AI.

0: Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
0: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer, jedna plus jedna gratis.
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeizer 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Bartek Ważny, zapraszam. W ten weekend w Białej Podlaskiej odbywa się krajowy trening reagowania. Mieszkańcy mogą zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą zachowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia. Organizatorzy przypomną m.in. jak reagować podczas zagrożenia z powietrza, jakie znaczenie mają poszczególne sygnały alarmowe oraz gdzie szukać bezpiecznych miejsc. Będzie to także okazja do zadania pytań i sprawdzenia swojej wiedzy. Punkt informacyjny działa dziś i jutro na Placu Wolności.
19: Jest 10:00, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt. To w sprawie 31-letniego Ichora M., sprawcy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura ma już zarzuty, jakie chce mu postawić. 31-latek na razie jednak nie może być przesłuchany. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Z uwagi na jego stan areszt miałby być wykonywany w warunkach szpitalnych. A przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Jeden z duchownych zmarł, 4 osoby trafiły do szpitali. Alert RCB dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie. Chodzi o trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój, podaje w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia potrwają do godziny 11. Dziś najważniejszy wieczór siatkarskiego Euro. W finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji. Początek spotkania o godzinie 21. A dodajmy, o trzecie miejsce zagrają dziś Finlandia i Słowenia. Start tego meczu o 17.
20: Minuta po 10:00, kolejna dawka newsów za godzinę, chociaż w tej godzinie w Radiu Śniadaniowym też zajrzymy do kilku polskich miast i sprawdzimy, co fajnego dzieje się w ten weekend. Może was zainspiruje do tego, żeby wyjść z domu i w czymś wziąć udział. Michał Hanczak z tej strony, witam was serdecznie, a jeśli chodzi o hity, to teraz już Black and White od Kombi, a potem Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Ostatnia nocka na antenie Radia SK2. Ostatnia nocka w Łodzi była pełna świateł. Zresztą ta najbliższa też taka będzie, bo w tym mieście trwa Light Move Festival. Nie będę ukrywał, że to jedna z moich ulubionych imprez, bo rzeczywiście miasto wtedy tętni życiem, a na elewacjach kamienic na przykład można oglądać mappingi i pokazy świetlne dzieją się w różnych częściach miasta. Jeżeli ktoś ma po drodze, to dziś albo jutro wieczorem łódzkie centrum powinien odwiedzić. Ale w całej Polsce dzieje się bardzo dużo i w Radiu SK2, w Radiu Śniadaniowym staram się Was inspirować i podsuwać Wam różne pomysły na sobotę albo niedzielę. W Warszawie na przykład to jest weekend biegowy, bo dzisiaj mini maraton, czyli biegają dzieci po Świętokrzyskiej. Jutro jest maraton warszawski, natomiast w Jeleniej Górze coś dla wielbicieli antyków, czyli jarmark staroci i osobliwości. To już 58. odsłona tego wydarzenia, a na stoiskach można znaleźć niemal wszystko, od bezcennych obrazów i mebli, po kolekcję komiksów, płyt, a nawet figurek z jajek niespodzianek. A i to nie jest jeszcze wszystko.
1: Kryształy z Huty Julia z 1940 roku, grawerowane medale, monety, pocztówki. Każdy zawsze coś dla siebie znajdzie.
0: Aż dziwię się, że skoro w Jeleniej Górze mamy jarmark staroci, to że nikt mnie nie zaprosił. No może się jeszcze nie zaliczam. No coś starszego i coś nowszego na pewno Wam zagram za chwilę w Radiu SK2. Będzie Perfect, będzie Roxy, a teraz już Natalia Schroeder.

polskich hitów. Tak właśnie wam gramy w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony. Budzimy się wspólnie w każdą sobotę, teraz między 9 a 11, bo po 11 Daria Ładocha, nasza nowa radiowa koleżanka, ale o niej za kilka chwil. Wcześniej odblokuję u niektórych wspomnienia, bo właśnie minęło 20 lat od premiery singla, który na pewno jest wam doskonale znany i podejrzewam, że za chwilę będziecie śpiewali razem z nimi albo rapowali, w zależności od tego, czy wybierzecie fragment wykonywany przez Kasię Wilk, czy przez Meza. I nie, nie będzie to hit pod tytułem Ważne, bo on jest troszkę starszy. 20 lat temu ukazało się Sacrum, czyli kolejny wielki hit na koncie tego duetu, a w sumie to tercetu, bo jeszcze do tego wszystkiego dorzucamy producenta Taba. To była piosenka z albumu Eudaimonia. No i teraz właśnie na 20 urodziny Sacrum sobie przypomnimy. Pamiętacie, co robiliście we wrześniu 2006 roku?

0: Cicho Sza. To jest nowy hit Sanach na antenie Radia SK2. Ale na pewno cicho nie będzie teraz, bo mamy sukces, którym warto się chwalić. To znaczy, to nie jest mój sukces, ale my jako Polacy mamy, ponieważ kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk właśnie pobił rekord Guinnessa, jeśli chodzi o najdłuższy przejazd seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Na tym jednym ładowaniu przejechał przez całą Polskę. Zaczął w Zakopanem, skończył na Helu.
1: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin, oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
0: Trasa elektrykiem pięknie przejechana, rekord poprawiony o ponad 100 km, także gratulacje dla Mikołaja Marczyka. On na pewno nie jechał pod prąd i na pewno dobrej energii temu człowiekowi nie brakuje.
2: SK2. Autopromocja.
3: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
4: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
5: Jakie?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
6: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.

0: Łysanka od zespołu Subtuastic, ale proszę nie spać. Wręcz przeciwnie, wstajemy, bo za chwilę w Radiu SK2 premiera, czyli nowy program Darii Ładochy, którą na pewno kojarzycie z wielu programów telewizyjnych, głównie tych związanych z kulinariami, i też tak będzie w Radiu SK2, bo za moment Daria Ładocha na pożarcie o jedzeniu, no i oczywiście o naszym nowym plebiscycie, w którym wybieramy najbardziej polski obiad. Szczegóły na sk2.pl, a ja Wam życzę dobrej soboty i dobrej niedzieli. Smacznego i do usłyszenia. Michał Hanczak, cześć.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brykomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz, ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
20: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
19: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: I po reklamie.
1: Jest 11. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Napastnik zadał mu 8 ran. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok księdza, który zginął z rąk nożownika w Jarosławiu.
21: Ciosy zadane w okolice klatki piersiowej, okolice płuc, przyczynił się bezpośrednio do zgonu.
1: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu. Przypomnę, jeszcze dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt dla 31-letniego sprawcy ataku Ihora M. Jego stan nie pozwala jednak na przesłuchanie. Jak przyznali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. To ustalenia śledczych w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Sprawą zajmuje się ABW i CBŚP. Dar młodzieży wyszedł w morze. Przed szkolnym żaglowcem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni rejs z okazji stulecia miasta. Załoga będzie płynąć po Bałtyku przez 6 dni.
22: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
23: Dzień dobry, ja nazywam się Daria Ładocha i mam nadzieję, że spędzimy dzisiaj miłe przedpołudnie, południe i popołudnie. Zapraszam Was serdecznie na audycję Ładocha na pożarcie. O czym będziemy rozmawiali? Na pewno będzie smacznie, będzie kulinarnie, będzie po polsku, będzie światowo. A dzisiaj w roli głównej? Ha, chyba jeszcze tego nie zdradzę. Dajcie mi chwilkę i zaraz powiem, kto dzisiaj jest gwiazdą programu.
24: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Jest sobota, jest po 11:00. Myślę, że wszyscy planujecie, co zrobić sobie na obiad. Ja wybrałam polskie warzywo dzisiaj jako pierwsze w audycji Ładocha na pożarcie i tym warzywem jest ziemniak. Polska ziemniakiem stoi. Powiem wam szczerze, że ja nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków. Tak już jest. Od dzieciństwa zawsze ziemniak królował na moim stole, ale myślę, że nie tylko moim, ale również i waszym. A ciekawostką jest, że ziemniak wcale z Polski nie pochodzi. Ziemniak pochodzi z Ameryki Południowej, a dokładnie Andy, czyli Peru, Boliwia, to stamtąd przybył do Europy, najpierw w XVI wieku, a potem w XVII wieku trafił na nasze stoły. Ale czy było tak od początku? No, nie do końca. Na początku byliśmy bardzo nieufni co do ziemniaka, dlatego że nie był rośliną jadalną. Był rośliną ozdobną, był rośliną na przykład upiększającą włosy młodych dam. Liście ziemniaka układane były w tak zwane pukle. Parę legend jest na temat tego, jak ziemniak stał się jadalną częścią naszego stołu. Może nie stołu, tylko naszych potraw. I jedna z legend głosi, że to właśnie zwierzęta spowodowały, że dowiedzieliśmy się o tym, że ziemniak jest rośliną jadalną. No bo kiedyś, no nie wiem, czy robiliście takie doświadczenia, ja tak w szkole, jak nie chciałam iść do szkoły, no to zjadałam surowego ziemniaka, wtedy o Boże, gorączka, ponieważ mówi się, że surowy ziemniak może spowodować taką małą infekcję, czyli podwyższoną temperaturę. I niegdyś ktoś rozmawiając, kłócąc się przy palenisku, rzucił ziemniaka do tyłu i ten ziemniak wpadł do ognia. Wtedy przybyły zwierzęta, zaczęły mimo tego ciepłego żaru zjadać ziemniaki i tak odkryto, że ziemniaka trzeba poddać obróbce termicznej. A jakiej? O, o tym porozmawiamy zaraz.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Pyry, grule, kartofle, ziemniaki. W różnych częściach Polski różnie nazywa się naszego dzisiejszego bohatera. Witam Was po przerwie, Daria Ładocha, ładocha na pożarcie. Dzisiaj na warsztat bierzemy ziemniaka. No i moi drodzy, jak to jest, że u sąsiadki na przykład kluski śląskie smakują lepiej? No wiadomo, jeżeli ta sąsiadka jest ze Śląska, to oczywiste jest, że te kluski będą smakowały lepiej, ale nie zawsze jest to kwestia umiejętności, chociaż oczywiście żelazny przepis na kluskę śląską podam na końcu tego programu. Ale jest tak, że ziemniak ziemniakowi nierówny. I nie chodzi mi wcale o kształt, tylko chodzi mi o rodzaj ziemniaka. I to budzi wątpliwości w sklepie. Dlatego zrobimy sobie taką specjalną, naszą radiową legendę, jak odróżniać ziemniaka od ziemniaka, mimo że jest kartoflą, grulą, pyrą w dalszym ciągu. A więc mamy na przykład ziemniaki, to mnie zawsze bawi bardzo, myte i niemyte. No i wiecie, jak to kobiety zastanawiają się, czym się różnią. No bo wiadomo, że ceną myte są zawsze droższe, ale czy różnią się jakością, czy z mytej i niemytej będzie lepsze danie, czy będzie gorsze danie, czy kopytka będą bardziej kopycić się na talerzu? No nie. Więc różnica między mytymi i niemytymi jest tylko taka, że te niemyte są tańsze, trzeba je umyć i te niemyte dłużej pozostają, można powiedzieć świeże, ale to nie byłoby dobre określenie. Po prostu dłużej można je przechowywać. I tutaj też ważna informacja, jak przechowywać ziemniaki. Suche, najlepiej ciemne miejsce. Idealnie kiedyś nadawała się do tego piwnica. Ja z moim dziadkiem miałam non-stop wyprawy po ziemniaki do piwnicy. Także wiemy już, jak przechowywać. Idziemy dalej. Mamy ziemniaki, które są typu A. No i tutaj też pytanie, co to jest A? A oznacza typ sałatkowy. I tutaj, jeżeli chcecie mieć zapiekankę, zupę, czy jakieś danie, w której ziemniak jest wyczuwalny i ma swoją konsystencję zbitą, one mają mniej skrobi i właśnie do takich dań najlepiej nadają się ziemniaki typu sałatkowy, mimo że do zapiekanki można go dodać i do zupy, bo one będą wyczuwalne w całości. Typ ogólny, czyli B. No jak jest coś ogólnie, to można użyć do wszystkiego. Czy w tym wypadku do wszystkiego i do niczego? No raczej nie. Ziemniak to ziemniak. Jak macie typ B i nie wiecie, co chcecie zrobić, to on jest zawsze najbardziej bezpieczny. I tutaj wracamy do początku naszych rozważań. Z czego najlepiej zrobić kopytka i kluski śląskie, tudzież pyzy? Typ C. Mączyste. Mają bardzo dużo skrobi i to one powodują, że kluski śląskie są mięsiste, że są rozpływające się pod językiem, dlatego że mają dużą zawartość skrobi. Także na kluski śląskie, moi drodzy, typ C. A jeszcze mam zdradzę taki mały sekret. Najlepiej te ziemniaki to mieć z dnia wczorajszego.
0: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
17: I po reklamie.
18: Ładocha na

losów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Dzisiaj bohaterem głównym naszego programu jest ziemniak. I z tego ziemniaka gospodarze lub gospodynie w polskich domach potrafią zrobić niemalże wszystko. Ale jak to bywa w rodzinie, przy stole, kłótni na temat tego, jak przyrządzić tego ziemniaka, nie brakuje. I teraz zacznę od klusek śląskich, o których mówiłam. Moja babcia, świętej pamięci, zawsze powtarzała, że przepis na kluskę śląską jest tylko jeden. Trzeba ugotować ziemniaki, przecisnąć je przez praskę, wstawić do dużej miski, miskę to podzielić na cztery części i z jednej części wyciągnąć tego ziemniaka i do tej części wsypać mąkę ziemniaczaną, szybciutko, energicznie zagnieść, kulać, no i wtedy już awantury gotowe, w środku z dziurką czy bez dziurki. No wiem, że na Śląsku powiedzą, że trzeba zrobić dziurkę, bo tam ma wpłynąć sos. Jest na przykład sos pieczeniowy, jeżeli mamy do tego mięso i kapustkę modrą. Natomiast u mnie w domu robiło się kluski bez dziurki. Ale kluski śląskie nie są jeszcze taką niezgodą przy stole, jak zrobienie idealnego pire. Wszyscy kochają pire. Dzieci wręcz uwielbiają. Czasami jak widzimy maluchy, które jedzą obiad, to grzebią w mięsku, mięska nie zjedzą, kapustkę na bok, a ziemniaki, a w szczególności pire, zjedzone jest całe. No i teraz bardzo się cieszę, że w studiu jestem sama, że nie ma moich kolegów po fachu kucharzy, ponieważ tu dopiero kłótni nie brakuje. A więc podam wam tipy, jak zrobić pire idealne. Przede wszystkim, no to będzie pewna proporcja, którą możecie zmniejszać, zwiększać. Potrzebny jest nam 1 kg ziemniaków, do tego 120 g masła, to dosyć sporo. I tu od 150 ml do 200 ml mleka oraz sól. Oczywiście można sobie dodawać różne dodatki, ale o tym na końcu. I teraz, największą herezją kulinarną, jaką można zrobić przy pire, to jest użycie blendera. A dlaczego? Dlatego, że ciepło wydobywa skrobię, która powoduje, że nasze pire będzie kleiste. Czyli zrobimy gumę, klej, coś niezjadliwego. W restauracjach jest to w ogóle nie do pomyślenia, ale powiem wam, że w restauracjach, mimo że mają praskę, przeciskają te ziemniaki, to jeszcze do tego potrafią to jeszcze przeciskać przez sitko. Natomiast w warunkach domowych wystarczy przecisnąć przez praskę, zapomnieć o blenderze i co jeszcze bardzo ważne, no tutaj też może się pojawić kość niezgody, dodajemy mleko, a nie śmietanę. I z tego miejsca chcę pozdrowić moją mamę, która zawsze dodaje śmietanę, więc już możecie sobie wyobrazić, jak wygląda podanie obiadu niedzielnego, gdy przyjeżdżam do domu na obiad. Mój mały tipek, jeżeli chcecie zaskoczyć sąsiadkę, teściową, przyjaciół, bardzo gorąco polecam, a jako że jestem duszą azjatycką, dodanie do pire łyżki pasty miso. Zmienia całkowicie oblicze takich ziemniaków, daje niezwykły posmak umami i wtedy zwykłe polskie ziemniaki, do których dodaje się taką pastę miso, mają posmak umami i wtedy nawet grzyby, zwykłe grzyby czy rzodkiewki na ciepło z sosem sojowym stają się finezyjnym i bardzo kreatywnym, a jednak tanim obiadem, który może zaskoczyć wielu. A jakby nie było, drodzy Państwo, jutro niedziela, więc można już zbierać inspiracje kulinarne na następny dzień, tym bardziej, że dzisiaj sklepy są otwarte.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2. Reklama.
1: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Zjazda z Mediamarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na GWMPolska.pl i się przekonać.
7: GWMPolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
16: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
15: Spotkajmy się w Biedrze.
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Bartek Ważny, zapraszam. Zaczął się tegoroczny jarmark Michałowy. To dwa dni pełne tradycji, muzyki, rzemiosła i lokalnych smaków. Na miejscu czeka na was kiermasz sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego oraz produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami. Na miejscu znajdziecie także punkt informacyjny MSWiA w ramach krajowego treningu reagowania. Wydarzenie odbywa się w ten weekend na Placu Wolności. Dziś do 19, a jutro między 10 a 16.
18: Jest 12, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba poszkodowana w groźnym wypadku w centrum Opola. Po zderzeniu dwóch aut, jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. Zderzenie miało miejsce przy przejściu dla pieszych na ulicy Ozimskiej. Według wstępnych ustaleń policji, jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa, przez co doszło do kolizji. Tylko jeden z pieszych doznał lekkich obrażeń, jest pod opieką ratowników. Na miejscu pracują służby, a ulica Ozimska w Opolu jest zablokowana. Pomoc wojskowa od USA o wartości 400 milionów dolarów ma trafić do Ukrainy. Stany Zjednoczone zaczęły realizować dostawy, podaje agencja Reuters. Zdaniem jej źródeł pakiet nie obejmuje jednak pocisków do zestawów Patriot. Kilkanaście stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak deszczu. Obecne warunki w Karkonoszach sprzyjają pieszym wędrówkom, mówią ratownicy GOPR. Ostrzegają jednak, że szczególnie rano miejscami na szlakach może być ślisko.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
19: Mamy już kilka minut po 12. Witam was serdecznie, szczególnie tych, którzy nie byli z nami od 11. Przypominam, Ładocha na pożarcie. Nowa audycja, w której rozmawiamy nie tylko o kulinariach, ale też o historii, trochę o naszych kłótniach przy stole. Wrzucamy tak zwanego kija w mrowisko. A dzisiaj gdzie dokładnie to mrowisko? Dzisiaj mamy mrowisko ziemniaków, kartofli, tudzież pyr. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Polski, niezależnie od tego, jak nazywacie ziemniaki u siebie.
0: Ładocha na pożarcie.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Cześć Daria, z tej strony Paulina z Łomży. Ja tylko chciałam powiedzieć, że u mnie dzisiaj placki ziemniaczane na obiad. Pozdrawiam.
2: No to jest temat, na który ja bardzo czekałam. Paulina, bardzo Ci dziękuję za Twoją głosówkę. Cieszę się, że jesteś ze mną, cieszę się, że słuchasz ziemniaczanej dzisiaj audycji, no bo teraz bardzo ważny narodowy polski temat. Placki ziemniaczane. O plackach można mówić godzinami, ale my postaramy się porozmawiać o nich w pigułce. Ja muszę się przyznać, że najlepsze placki ziemniaczane w życiu, jakie jadłam, zrobili mi mężczyźni. Nie wiem, o co chodzi. Czy to jest jakiegoś rodzaju skrupulatność? Czy to jest jedyne danie, które potrafią zrobić, szczególnie tych, których spotkałam? Nie mam pojęcia. Natomiast nigdy nie zjadłam lepszego placka niż tego, który usmażył mi mężczyzna. A tutaj szkół jest bardzo wiele. Są na przykład placki 50-50. Co to znaczy? Połowa starta na grubych oczkach, mówię o ziemniaków, połowa na drobnych oczkach. Wtedy mieszamy, cebula, wiadomo, niektórzy dodają mąkę, inni nie dodają, sól i co tam chcecie. Inni mają swoją teorię, że tylko duże oczka. Jeszcze inni tylko małe oczka. I tak naprawdę wszystkie placki dobrze smakują, jeżeli są porządnie i dobrze usmażone. Bo nie ma nic gorszego niż to, że na zewnątrz placek jest spalony, a w środku surowy. Jest taki jeden patent, żeby pomóc tym plackom. Co to jest? Kiedy już zetrzecie, niezależnie jak, tego ziemniaka na tarce? No, oczywiście można też użyć termomiksu i wtedy w ogóle jest to zupełnie inna gramatura tego ziemniaka. Natomiast jedno jest pewne. Trzeba odczekać, aż oddzieli się woda, żeby tą wodę odcedzić. No, nikt nie będzie smażyć wody, bo wiadomo, że to nie wyjdzie. I po tym, jak ta woda już delikatnie osadza się na dnie miski, to na samym dnie pojawia się taka delikatna maś. Co to jest? To jest właśnie skrobia. I kiedy odlewacie wodę z tych placków, z tej masy ziemniaczanej, to najlepiej skrobię jest przełożyć z powrotem. I wtedy placuszki zbijają się w taką fajną, zbitą masę na patelni. I teraz co jest najważniejsze przy smażeniu placków? No oczywiście, że tłuszcz, który musi być maksymalnie rozgrzany. Trzeba robić takie próby, tak dotykać tego tłuszczu, żeby sprawdzić, czy naprawdę będzie mocno, mocno skwierczał. I teraz też taki tipek. Nie wkładamy zbyt dużo placków na jedną patelnię. A dlaczego? Masa ziemniaczana po prostu nam schłodzi ten tłuszcz i wtedy nie będą się piekły tak, jak chcemy, czyli równomiernie na zewnątrz i w środku. No i tak jak już zapowiedziałam, pytanie odwieczne jest, czy placki jemy z cukrem, czy ze śmietaną? I tutaj pewnie każdy z Was ma swoją teorię, każdy z nas ma swoje ulubione kryteria plackowe, zarówno jeżeli chodzi o robienie, jak i podawanie, ale nowoczesność jest wspaniała. Podawane są już nawet w restauracjach placki z kozim serem i z figami, z łososiem, z sosem pieczarkowym. Mamy również z harisą, kolendrą, mamy wariacje z limonką. Czyli te placki ziemniaczane, które są takim naszym dobrem narodowym, mimo że mogą powodować różne zwaśnie, jakie robić, jednak wychodzą na salony, nie tylko polskie, ale i zagraniczne. A takim plackiem, który jest prawdziwym zbójem i podawany jest z mięsem, jest placek po zbójnicku na Podhalu Prima Sort. No, to o plackach to już wszystko.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Witam Was serdecznie w audycji Ładocha na pożarcie. Dzisiaj mamy ziemniaczaną rapsodię. Rozmawiamy sobie o tym, co można zrobić z ziemniaka. W zasadzie z ziemniaka to można zrobić wszystko, ale dzisiaj poddajemy pod pewną wątpliwość, jak należy pewne dania przygotowywać. Rozwiązanie tej zagadki jest proste. Niech każdy sobie gotuje tak, jak chce. Ale mam dla Was parę tipów, które mogą na przykład teraz uratować Waszego chrupiącego ziemniaka. Jak to zrobić, żeby ziemniak był naprawdę chrupiący? Pierwszym tipem jest ziemniaka podgotować. Czyli bierzemy tego ziemniaka, gotujemy w osolonej wodzie i teraz, jak to zrobić, żeby nie przegiąć? Żeby go nie przegotować, no bo wtedy będzie już ugotowany, więc się nie zachrupi nam tak fajnie w tym piekarniku. I żeby zrobić, żeby się jednak dogotował na tyle, żeby do tego piekarnika trafił na krótki okres. Otóż, ja mam zawsze taką metodę. Wybieram ziemniaki, powinny być zawsze tej samej wielkości. To jest mega tip. Jeżeli jeden będzie duży, drugi będzie mały, no to niestety, ale to jak w życiu. Ten mały potrzebuje więcej, ten większy potrzebuje mniej. Koniec, kropka. Potem, gdy już biorę tej samej wielkości ziemniaki, to odmierzam, w zależności od tego, ile ich jest, jeżeli to jest kilogram, 7 minut od zagotowania się wody. Jeżeli pół kilograma, 4 minuty. Czyli musicie je tak ugotować, ale na sposób al dente albo wręcz półsurowe. I wtedy, co jest ważne, bierzecie durszlak albo sitko i odcedzacie bardzo porządnie tego ziemniaka i podrzucacie do góry. Dlaczego? Dlatego, że delikatnie psuje się wtedy jego struktura, ale się nie rozpada, bo ziemniak nie jest jeszcze ugotowany. Dwa, bardzo dobrze się osusza i w powietrzu mamy pewność, że skórka, jeżeli gotujecie oczywiście w skórce, stanie się bardzo chrupiąca w piekarniku. A wtedy posypujemy ulubionymi przyprawami. Najpierw najlepiej zlać oliwą lub olejem. Do tego ulubione przyprawy. Ja lubię na przykład paprykę wędzoną, estragon, rozmaryn, oregano, czosnek granulowany. Tu wszystko w zależności od tego, do czego chcę podać. I wtedy wstawiam do piekarnika na temperaturę 210 do 220. Ja nie mam zaufania do termoobiegu, bo on za szybko mi ścina górę i w środku mogą jeszcze nie być tak, jak lubię. Ale jeżeli lubicie ziemniaka naprawdę chrupiącego, 210-220, góra, dół i heja. Bardzo dziś popularne i wiralowe i szczególnie polecane na przykład na koloniach. Dzieci to sobie same robią w pokojach, czego oczywiście nie polecam, ale jak wychowawcy się zgodzą, no to można. Takiego ziemniaka można ugotować w mundurku, rozpłaszczyć go, to się nazywa tak zwane smashed potato i wtedy wsadzić do gofrownicy. Słuchajcie, to jest viral. Takiego ziemniaka można podać z sałatą, z awokado, z pomidorem, z kurczakiem i też fajnie, bo dzieci same mogą sobie zrobić takiego gofra. Czyli smashed potato, dziecko rozbija tego ziemniaka, robi tak zwane pieczątki, kulinarne pieczątki do gofrownicy. To urządzenie też wiem, że macie w domu i wtedy na takiego gofra ziemniaka można podać wszystko. Aż mi ślinka cieknie sama. Teraz zjadłabym takiego gofra, więc ja uciekam na przerwę, a wy myślcie o tym, jak podacie ziemniaka jutro na obiad.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość. Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: I po reklamie.
19: Ładocha na pożarcie w radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Ziemniak ziemniakiem, obiad obiadem, ale my mamy dla Was coś specjalnego. Już 7 listopada na Stadionie Narodowym możemy spotkać się i zjeść wspólny posiłek. Polski Narodowy Obiad. No ale co to tak naprawdę jest ten Polski Narodowy Obiad? Sami zdecydujcie. Na stronie sk2.pl możecie głosować na najbardziej polskie narodowe pierwsze i drugie danie. Ci, którzy zagłosują, mogą znaleźć się właśnie z nami na Stadionie Narodowym i zjeść wspólny posiłek, wspólny obiad. A wiadomo, stół to miejsce, przy którym łatwo powiedzieć dziękuję, przepraszam i proszę. Więc być może właśnie spotkamy się przy tym jednym wspólnym stole na Stadionie Narodowym. Nie zwlekajcie, wchodźcie na stronę, a być może tam nie będzie waszego ulubionego dania. Chociaż staraliśmy się wybrać takie dania, które wszyscy lubią, pamiętają z dzieciństwa i które są serwowane na polskich stołach. Robi się bardzo pysznie. No ciekawe, jaki to będzie wasz faworyt, bo ja swoich już mam. Ale mi ślinka cieknie.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Mimo że ziemniak nie pochodzi z Polski, jest naszym dobrem narodowym. Ale ziemniak, drodzy słuchacze, żyje światowo. Mamy we Włoszech gnocchi, w Hiszpanii tortilla de patatas, patatas bravas, krokiety z ziemniaka, patatas aioli. We Francji mamy tarte z cienko pokrojonymi ziemniakami, w Anglii fish and chips, a w Tajlandii na przykład matsaman curry, to jest jedyne curry, które podaje się tam z ziemniakami. Na koniec naszej audycji mam dla Was tipa. Jeżeli przesolicie coś w kuchni, niezależnie od tego, czy robicie to w polski sposób, europejski czy azjatycki, zawsze do tego dania warto dodać ziemniaka, bo ziemniak oprócz tego, że przepięknie nam chłonie smak, to do tego chłonie sól. Oprócz ziemniaka takimi składnikami jest jajko i pomidor. Ale ziemniak ma tę zaletę, że chłonie sól najbardziej. Także jak będzie zupa zasłona, słuchajcie, to można dodać ziemniaka. Mam nadzieję, że ta audycja była dla Was inspiracją do tego, co zrobić w niedzielę na obiad dla rodziny i przyjaciół. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Ładocha na pożarcie już za tydzień o godzinie 11. Dobrego weekendu, kochani.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: emocjach.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Zjazda z Mediamarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: I po reklamie.
18: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła w pożarze samochodu, to w zachodniopomorskim, niedaleko Szczecina. Do wypadku doszło po godzinie 10 na trasie między Stargardem a Łęczycą. Samochód uderzył w drzewo i zajął się ogniem. W miejscu zdarzenia powstały utrudnienia.
19: Zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
18: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. Na miejscu pracują służby i prokurator. Donald Trump odrzucił propozycję tygodniowego rozejmu z Iranem, podaje Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA po wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań. Więcej Mateusz Chłyston.
20: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję. Amerykańscy urzędnicy zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, m.in. w zależności od wyniku listopadowych wyborów do Kongresu.
18: Dziś w nocy na północy Polski gęsta mgła. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zaczną obowiązywać o 23:00. Widzialność może wtedy miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
21: Wybiła sobota, godzina 13. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają dalej i towarzyszą Wam na przykład w sobotnim sprzątaniu albo w pracy. Na dobry początek Phil i no pokaż, na co Cię stać.

Margaret i Prima Ballerina, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ten numer już doskonale znacie, bardzo go lubicie, ale przypominam, że cały czas możecie na niego głosować w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Kto wie, może to właśnie on pojawi się w top 3. Wszystko zależy od was, zaglądajcie na sk2.pl i głosujcie na swoje ulubione numery.

Ania Karwan i słucham Cię w radiu co tydzień. Ja mam nadzieję, że słuchacie nas jednak codziennie, bo to Radio SK2 to najlepsze polskie hity, które gramy Wam dalej już teraz. Bro i Wychowany w Polsce.

0: To jest klasyk, którego nie da się zapomnieć, który zawsze brzmi dobrze. Dżem i whisky. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną między innymi Sanach, ale także Kuba i Kuba.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i w dobrą stronę. W dobrą stronę soboty, w dobrą stronę godziny 14, bo już za chwilę właśnie 14 wybije. Będą informacje, najważniejsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Oskar Cyms, spokojnie, ale też pytanie do Was będzie. Co robicie w sobotę? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Bartek Ważny, zapraszam. Zespół wokalny Chwilka świętować będzie swój jubileusz podczas specjalnego koncertu połączonego z benefisem maestro Ireneusza Parafiniuka. Na scenie pojawią się m.in. wokalistki Chwilki, Chwilka na szpilkach oraz Chwilka Senior. Wydarzeniu towarzyszyć będzie także premiera książki poświęconej Ireneuszowi Parafiniukowi. Koncert dziś o 19 w Auli Akademii Wychowania Fizycznego przy ulicy Akademickiej 2.
16: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Jest areszt dla 33-latka, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura zmieni zarzuty. Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo 29-letniego policjanta. 33-latek przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Poważny wypadek i duże utrudnienia na A4 pod Wrocławiem. Dwie osoby są ranne po zderzeniu czterech samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Na miejscu są służby i ogromny korek. Nitka samochodów ma już blisko 15 km. Utrudnienia mogą potrwać do 15. Kierowcy mogą szukać objazdów drogami lokalnymi przez Kąty Wrocławskie i Sośnice. Polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Dodajmy, w drodze do meczu o złoto biało-czerwoni stracili tylko jednego seta w fazie grupowej z Bułgarią. Początek zmagań na najwyższym szczeblu o 21:00.
0: Wybiła godzina 14, Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają oczywiście dalej, ale czekam też na Wasze wiadomości. Co u Was, jak wygląda Wasza sobota? Dajcie znać, co robicie. Czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już teraz gram. Oskar Cyms i Na niebie.

Formacja Nieżywych Schabów i Lato. No, tym lecie to już tylko możemy pomarzyć, chyba że planujecie urlop jak Kasia, która napisała wiadomość na Messengerze Radia SK2, że ona dzisiaj odpuściła sprzątanie, odpuściła gotowanie, zajęła się planowaniem swoich wakacji, które zaczyna już w poniedziałek. No to Kasiu, trzymamy kciuki, żeby to planowanie szło bardzo dobrze. No, przy takich hitach myślę, że będzie idealnie. Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium, wsiąść do pociągu już teraz w Radiu SK2.

0: telefonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: SK2.
2: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

Pytam was, co u was, jak wasza sobota, i u Karoliny nie wygląda to najlepiej, bo napisała, że dzieciaki chore, czyli jesień w pełni, sezon i rok szkolny również, więc ja mam dużo roboty, a do tego gorączka i katar. No to trzymamy kciuki, życzymy wam dużo zdrowia. Pamiętajcie, herbata z imbirem, z miodem i z cytryną. Ona zawsze pomaga. A już teraz najlepsze polskie hity, które również mogą pomóc wyzdrowieć. Alicja Majewska i Odkryjemy Miłość Nieznaną.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Nowość od Artura Rojka, Mirafiori. Ten numer brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze i gramy wam go właśnie w Radiu SK2. A już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie Sanach, będzie Sasza Strunin.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie.

0: O proszę bardzo, okazuje się, że nie wszyscy dzisiaj sprzątają, planują urlopy. Są również tacy, którzy dzisiaj wybierają się na imprezę. Tak jak na przykład Karol, który napisał, że on właśnie szykuje się na 50 swojego kolegi. To będzie dobra impreza, więc trzymajcie kciuki, żebym jutro czuł się równie dobrze. Będziemy trzymać za imprezę, za jutro i gramy. Kolejne najlepsze polskie hity już po godzinie 15.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Okej, moi drodzy, to jest ten moment, kiedy wy już to sprzątanie naprawdę możecie odpuścić. Zróbcie sobie przerwę, wypijcie dobrą jesienną herbatkę, no bo już jesień w pełni i korzystajcie z tego, że macie wolną sobotę, bo nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. A ja wam będę grała najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Zalia i Tylko kochaj mnie. Oj, Zalia, my to Cię bardzo kochamy i bardzo lubimy Twoje numery. Tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, 100% polskiej muzyki. Już teraz Wilki i Bohema.

proszę bardzo, okazuje się, że sobota to nie tylko dzień sprzątania i gotowania, ale także dzień grzybobrania. Dostaję od Was zdjęcia pełne koszyki grzybów, podgrzybków, prawdziwków. Dzieje się naprawdę dużo w tych Waszych lasach. Dajcie jakieś miejscówki, nie bądźcie tacy, nie ukrywajcie tych miejsc, chętnie też bym się na takie grzyby wybrała. No to Wy sobie zbierajcie, a my gramy kolejne najlepsze polskie hity. Choć ja myślę, że zbiera się łatwiej niż te grzyby później robi.

0: Baim i płynie w nas gorąca krew. Najlepsze polskie hity, Radio SK2. Tak, wszystko się zgadza. Mamy dzisiaj sobotę, 26 dzień września. Można jeszcze odpoczywać, ale można też wybrać się do Łodzi. Bo dzisiaj drugi dzień Light Move Festiwalu. Jeśli ktoś nie ma planów na dzisiaj, to zachęcam, warto. Piękne iluminacje, podświetlone kamienice. Wygląda to naprawdę bardzo to, ale to bardzo dobrze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos.
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
14: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 16. Monika Lewczuk, ty i ja. Już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po godzinie 16 będą kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret z numerem Później ci opowiem, który mocno podbił wasze serca.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
21: Bartek Ważny, zapraszam. W ten weekend w Białej Podlaskiej odbywa się krajowy trening reagowania. Mieszkańcy mogą zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą zachowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia. Organizatorzy przypomną m.in. jak reagować podczas zagrożenia z powietrza, jakie znaczenie mają poszczególne sygnały alarmowe oraz gdzie szukać bezpiecznych miejsc. Będzie to także okazja do zadania pytań i sprawdzenia swojej wiedzy. Punkt informacyjny działa dziś i jutro na Placu Wolności.
0: 16 to już bardziej czas przygotowań na różnego rodzaju imprezy niż czas sprzątania i gotowania. No chyba, że jest inaczej, to dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na wasze wiadomości i gram najlepsze polskie hity. Na dobry początek Lanbery i Ostatni Most. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Wódka suflera, bal wszystkich świętych. Dzisiaj taki bal ma na pewno Karol, bo on napisał, że właśnie jadą na ślub jego chrześnicy. Ale to będzie impreza, ale będzie uroczystość. To życzymy Wam udanej zabawy do białego rana i gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna.

Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani, a już teraz w ramach wehikułu czasu przenosimy się w czasie i posłuchamy sobie numeru od Andrzeja Zauchy. C'est la vie, pocztówka. Miłego słuchania.

0: Liwka, poza tobą nic. Przypominam, że na ten numer możecie cały czas głosować. Kto wie, może w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki poszybuje jeszcze wyżej. Wszystko w waszych rękach. Zaglądajcie na sk2.pl, bo tam możecie oddać swój głos. Zakładka Gorąca Polska Dwudziestka. Zapraszam na najnowsze notowanie już w najbliższy piątek w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: Reklama.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Morin. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
4: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
3: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
12: I po reklamie.

0: Tilaf i Warszawa na zakończenie godziny 16. O 17 kolejne najlepsze polskie hity się pojawią. Będzie m.in. Oskar Cyms, będzie też Wiktoria Kida, ale będzie też Jula. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: I po reklamie.
0: Jesienne popołudnia sobotnie wyglądają nieco inaczej. Warto ten czas wykorzystać i się trochę porelaksować. Z najlepszymi polskimi hitami oczywiście. Jula i za każdym razem to na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Jak on to robi? Nie dość, że taki przystojny, to jeszcze taki utalentowany. Oscar Cemsi bez końca. To już za nami, a przed nami bracia i za szkłem.

piękny. Kwiat jabłoni i od nowa. A już teraz przychodzimy do Was z nowością. Mrozu i bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. Brzmi bardzo dobrze i jeszcze bardzo letnio i wakacyjnie, więc warto posłuchać.

0: oddział zamknięty i obudź się. Czy ja wiem, czy my teraz w sobotę po godzinie już 17 powinniśmy się budzić? Myślę, że nie, chyba że ktoś sobie urządził popołudniową drzemkę. Tak wam właśnie gramy w Radiu SK2, żeby przyjemnie się odpoczywało. Już za chwilę, po krótkiej przerwie, wracam do was, a ze mną m.in. Gips i Igo z ostatnim dniem lata.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: 2 abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz 2 abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 40.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska i z tobą nie umiem wygrać na zakończenie godziny 17. 18 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że najlepsze polskie hity będą grać dalej. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent

0: Sterschel NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką

0: przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: odnoś. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi